0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Gały, co na to poradzisz?
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.

0: kreska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio OS.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Debola z pirem.
9: Pierogi z serem.
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po brytońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
2: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
13: Widzimy się w klubie!
2: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś sobie?

0: być nieco cieplejszy i z przejaśnieniami.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest szósta, czas na newsy, eski... Jakub Krzyżak, zapraszam.
3: Kolejne na imię?
2: Tak jest. Kolejne niespokojne godziny za naszą wschodnią granicą. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Chodzi o atak w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Do ataku doszło podczas spowiedzi, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
4: Wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora.
2: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Magistratu.
5: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej dziewiąte.
2: Rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
6: SK Zamość News.
7: I Monika Kowalewicz, będą awanse wyróżnienia i podziękowania. Zamojska Straż Miejska świętuje dziś swoje 35-lecie.
8: Powołał nas prezydent Zamojski, był to 91 rok.
7: Mówi komendant Zamojskich Strażników Miejskich Artur Ścibak, obchody jubileuszu od 13 w Stylowym. Do końca wakacji w kraju z bezpłatnej przesiewowej mammografii skorzystało niespełna 33% uprawnionych kobiet. W poniedziałek okazja w Zamościu. Na parkingu przy Wyszyńskiego stanie mammobus. Do kogo kierowane są badania finansowane przez NFZ i jak się zgłosić, sprawdźcie na fejsie miasta Zamość.
6: Jankę i Wiktor w Radiu SK.
3: Budujemy nowy dom.
9: Co ty z PRL-u przyjechałeś?
3: Jakoś tak, no przed chwilą, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest piątek, najfajniejszy dzień tygodnia.
10: No i dzisiaj nie wiem, o co chodzi, ale jak zadzwonił budzik, stwierdziłam, że pośpię jeszcze chwilę. Potem pośpię jeszcze chwilę, a potem pośpię jeszcze chwilę.
11: Czy dzisiaj mamy, słuchajcie, patrzyłem w kalendarz, dlatego tak sobie śpiewam. Dzisiaj jest dzień budowlańca, prawda?
9: Tak, jest też dzień farmaceuty.
11: O, weź
9: i
11: pigułkę.
9: To bardzo dobrze, bo SK jest lekiem na całe zło.
3: O, o!
11: Mamy, słuchajcie, dobry dzień, to już czuć, słychać, za chwilę do was wracamy.
9: Zbudujmy razem ten poranek.

0: od razu jakoś tak humor gituwa, jak się Jason Derulo pojawia. Dzień dobry.
1: Humor gituwa.
2: Nie wiem, kama jak u ciebie, ale u mnie humor gituwa.
3: U mnie bongoklot.
2: Yeah, baby. 9 minut po godzinie 6. Jest mocno, jest moc, jest energia. Jest piątek, 25 września.
0: Let's do the hula.
3: Ale w kwestii piątku, nie tylko my się dobrze czujemy, chciałam zauważyć.
4: Witam, witam. Dzisiaj mamy piątek.
0: Witam, robię językiem cuda.
3: No i najlepsza reklama na świecie. Ale z racji tego, że odpalamy piątek, to odpalmy również piątkowe przemyślenia, czyli nasze PP w Radiu
2: SK.
0: Moje przemyślenie jest takie. Aha. Ludzie, nie kupujcie sobie nowych, wygodnych łóżek. Ja to zrobiłem. Od wczoraj mam nowe, wygodne łóżko. I zaspałem. Dobrze mi się spało. Tej pory spałem na materacu na podłodze, niewygodnie, plecy bolą i od razu wstawałem z ochotą nawet przed czasem. A teraz daj pan spokój.
2: No dobrze, pomyślałem sobie, że kupił łóżko bez materaca, dlatego tak wygodnie, ale to rozumiem, że nie, że wszystko jest w komplecie.
3: Nie, on kupił materac bez łóżka.
2: Pytamy o wasze poranne piątkowe przemyślenia. PP, albo nawet PPP, poranne piątkowe przemyślenia. Dwa razy P albo trzy razy P, jak sobie tylko życzycie. Mogę ja pierwszy? Wychodząc dzisiaj z domu, było mi bardzo miło i pomyślałem sobie właśnie, jadąc później już windą, że mam fajną żonę, bo moja żona dzisiaj krzyknęła, ale tak po cichutku, pod noskiem, bo dzieci obok spały. Kocham cię, fajnego dnia! Tak sobie pomyślałem, że to jest nawet spoko dziewczyna.
0: A to jest SP, seksowne przemyślenia.
2: Ale ja mówiłem w swoim imieniu.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Kwiatkowski zrobił sobie badania i śpiewa, że w środku jest dalej taki sam.
1: To super, no to po kolonoskopii, po gastroskopii tak jest czasami, no, że dobrze, tam czasami zajrzeć. Dobrze,
0: się zgadzają, brawo.
2: Poranne prasowanie.
3: Należy by od razu śpiewać o tym.
1: No właśnie.
3: O wszystkim śpiewają.
1: Ale człowiek jest otwarty, to jest prawdziwy artysta. Mówi to, co czuje i to, co się dzieje u niego w życiu. Cudownie,
3: To zupełnie jak nasza artystka, Jadzia. Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień piątek.
1: Czy ty już miałaś kiedyś robioną kolonoskopię, Jadziu?
4: Temat do kawy.
2: Do kawy temat, czy ja?
1: No tak, no.
0: Tak.
3: To po ciasteczku idźmy dalej.
1: Ja miałem. Diktor miał. Kama czeka w kolejce, a ty?
2: No, ja też miałam.
1: No i super.
2: Każdy miał.
1: Dobra, to takie w ramach prasowania zaglądamy tu i tam.
3: No, a propos różnego
2: w
3: rodzaju...
2: W gazecie o tym nie piszą.
3: A wiesz, o czym piszą? Piszą o tym, że w Warszawie od 3 miesięcy jest nocna prohibicja, czyli zakaz sprzedaży alkoholu. I podobno jest to fantastyczne. Podziałało normalnie na wszystkich.
0: Poprawiły się wszystkie statystyki dotyczące interwencji pogotowia w dół. Policji w dół i Straży Miejskiej też w dół.
1: Telefony w nocy odpoczywają w dół. Super, no gratulacje.
3: Jadziu, to czego jeszcze powinniśmy zakazać, żeby wszystkim było lepiej?
2: Tych gówniarzy na hulajnogach.
5: Poranne prasowanie. Tylko w
2: ulicy chodzi.
1: No i fajnie, że młodzież miała właśnie pozdrowienia.
2: Gorzej niż dziki. No.
0: Gang kukurinowców.
2: Tak.

0: W kontekście naszych porannych przemyśleń chciałam powiedzieć, że od kiedy mam psa, to non-stop przychodzą do mnie różnego rodzaju pieski, ale non-stop lądują u mnie na kolanach. Więc teraz pytanie, czy ma ktoś pożyczyć milion?
1: Milion? Ja mam luz przy
0: sobie. Bo jak będę miała milion, to może jakichś milionerów będę poznawać? Nie wiem, tak sobie myślę, no nie wiem. Okay. Chciałbym przetestować tę teorię.
2: A może ktoś ma pożyczyć telewizor, słuchajcie, bo dzisiaj do oglądania dużo sportowego i o tym zaraz Kuba Krzyżak.

0: Reklama.
1: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
2: Widzimy się w klubie!
1: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
3: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabiu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
10: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
11: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Na natężenie ruchu w Zamościu i w regionie o tej porze mocno jeszcze nie narzekamy, ale trzeba pamiętać o remontach. Na przykład na ulicy Koszary przed nami też remont pałowiaków, a na trasach Wólka Panieńska ze zmienioną organizacją. Uważnie patrzcie tam na znaki. Temperatura powoli rośnie, biometr niekorzystny.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Minęła 6.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Byłemu prezydentowi stawiano zarzut ze składania fałszywych zeznań, a chodzi o sprawę dotyczącą autentyczności tzw. teczek Kiszczaka. Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządzał i podpisywał dokumenty z teczki personalnej o pseudonimie Bolek, znalezione w 2016 roku w mieszkaniu wdowy po generale. Trwa ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. O urząd prezydenta ubiega się 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak 8 nazwisk. Będzie tam także nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach. Oddanie na niego głosu oznacza głos nieważny. Cisza wyborcza zacznie się o północy.
18: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: SK Sport News.
17: Wczoraj ostatni trening na Narodowym, a dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów. Ich pierwszym rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Rywal w przeciwieństwie do naszej reprezentacji wystąpił na tegorocznym mundialu, a nawet wyszedł na nim z grupy. Pierwszy gwizdek o 20.45. A kilka godzin wcześniej czekają nas jeszcze siatkarskie emocje. O 17.00 podopieczni Nikoli Grbicia w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. W tym roku biało-czerwoni zagrali ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów i wygrali 3-0.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
20: Radio SK.
21: Dzień dobry, witamy w piątek, ulubiony dzień tygodnia, 6.32.
22: No i w związku z tym mamy piątkowe poranne przemyślenia od naszych fantastycznych słuchaczy.
23: Piątkowe przemyślenia przy takiej pogodzie jak dziś, czyli deszcz, zimno i niechęć przy piątku, to myśl tak, czy aby na pewno człowiek musi iść do pracy.
21: No właśnie, czy człowiek musi iść do pracy, czy może zostać w domu?
24: Nie tam w ogóle, zróbcie sobie luzik, co tam, co za problem?
22: Nie wiem, ale jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby w prognozie pogody ktoś mówił, że prognoza pogody na dzisiaj, niechęć do pracy.
21: Ale słuchajcie, coś jest takiego, że o tej godzinie, o tej porze w człowieku są dwa wilki. Jeden wilk już by wstał, jest naenergetyzowany, a drugi jeszcze by pospał. Nie chce, żeby mu nad uchem brzęczało. I dlatego te wilki pogodzimy w jednym kawałku. Słuchajcie tego.

0: Swedish House Mafia dopasowali się do pogody. Za 21 minut siódma.
1: A jak się dopasowali do pogody?
0: No śpiewają, że happiness is so set, a za oknem też jest set. No.
2: Ja nie wiedziałem, że każdy utwór rozkłada, że on siedzi rzeczywiście.
0: Wszystko jest dopasowane.
2: Wszystko masz rozłożone na części pierwsze.
0: To się nazywa konstrukcja klamrowa.
3: A skoro set, to może o tenisie też śpiewali.
0: O, właśnie.
2: Już wkrótce nowy program Wiktora pomiędzy drugą a trzecią w nocy. Zapraszamy. Będą rozkładane utwory na części pierwsze.
1: O co kaman. Ale właśnie, a propos o co kaman, słuchajcie, w Polsce trwa wojna lalek.
2: Oj, dzieje się rzeczywiście.
1: Ta od Netflixa walczy z tą wersją kinową, no i pan Marek Konrad, grający w tej kinowej wersji, wyprowadził teraz cios, prawie nokautujący, i zarzuca tej serialowej lalce, że, uwaga, cytuję, zniekształca Prusa.
2: Koniec, tak powiedział.
0: Cytatu. Żeby było sprawiedliwie, tylko chciałem dodać, że nie oglądałem jeszcze ani jednej, ani drugiej, więc jestem bezspornym obserwatorem.
2: Wiem, ale się nie... A dobrze, że siedzimy, powiedziałeś w tej kwestii, ale ja bym dorzucił, poszedł dalej, bym dorzucił jeszcze jedną lalkę do tego konfliktu.
0: Lalkę Barbie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10/10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
18: I po reklamie.

0: gębowo, przepraszam, buziowo, piękno. Nie pasuje do kamyk gębowy, nie?
1: Kama rozgrzewa
2: aparat. Ryjka.
3: Patrycja!
2: Yeah, yeah!
4: Budzi w urodziny.
0: Patrycja, pseudonim Besties? Tak to wygląda u ciebie?
2: Ta druga jest Besties.
0: A, tak? To no. Już o,
3: ale
0: spaliłem.
3: Patrycja jest Besties dla tej pierwszej. Dzień dobry, no Patrycja.
0: Pobudka dla mojej Besties.
3: Ile razy się w tym tygodniu spóźniłaś już do pracy?
5: No, może w trzy.
3: Podobno jesteś mistrzynią zasypiania i właśnie spóźniania się do pracy,
0: brawo.
3: Ale spokojnie, Dagmara czuwa i wysłała nas na pierwszą linię frontu. Jesteśmy twoim pierwszym budzikiem dzisiaj w twoje urodziny.
0: Czy to dzisiaj pani do pracy, czy nie bardzo? Jak to wygląda?
5: No idę, zaraz wychodzę, już jestem w budach.
3: A czy chcesz naszą radiową drzemkę wcisnąć? Musiałabyś wtedy wcisnąć Jankesa albo Wiktora.
0: Dokładnie.
5: No pewnie.
0: A na którą masz do pracy, bo jest za 9:07, czy masz na 7?
5: Na 7, tak.
0: A, to luz, do siebie!
1: 10 minut jeszcze.
0: A co to, zjeżdżasz windą na dół i jesteś w pracy?
5: No nie, no, wsiadam w auto, i jestem.
0: No. Przecież zdąży, no dziś jest późno, jak się na nas.
1: Zielona fala, małe miasto i damy radę. No.
0: Dokładnie, i naszym wieczorem będę.
3: Słuchaj, podobno jesteś faktycznie najlepszą bestii, nie tylko i wyłącznie z pracy, ale również poza pracą, w takim życiu prywatnym, więc nigdy tego nie zmieniaj i jeszcze raz 100 lat.
1: Tak jest, i zrobimy to, co robią u ciebie w pracy, czyli mamy wypłatę. Co prawda nie dużą, ale przyjemną, 100 zł.
5: O, super!
0: Urodzinowa stówka dla ciebie. Co masz do powiedzenia swojej przyjaciółce, która ciebie zgłosiła?
5: Dzięki, moja bestii. Dzisiaj pijemy pyszną kawę, jemy zarąbiste ciasto.
0: No i tyle, mamy to. Ja też ostatnio przyniosłem ciasto, no.
1: To były dwie bestie od siebie z pracy.
0: Tak.

0: Za 5 minut siódma się pojawi, za 5 minut również przyjdzie do nas Kuba Krzyżak.
1: No, ale zaraz po godzinie siódmej będzie u nas siódma wygrywa. Tak tylko i wyłącznie przypominamy, że będzie można dzwonić 664-402-302 i odnieść w piątek spektakularny sukces.
2: Dajcie sobie szansę oczywiście. Pamiętajcie o numerze telefonu 664-402-302. Jesteśmy do waszej dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko w sprawie siódmej wygrywa. W sprawie ósmej wygrywa też.
0: Dziewiąte, dziesiąte i tak do końca roku dojedziemy.
2: Dokładnie, hej.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Nieco mocniejsze podmuchy wiatru prognozują nam dziś synoptycy w Zamościu i w regionie. Do tego dużo chmur, niewykluczony deszcz czy niekorzystny biometr. To wszystko nie najlepsze wieści dla zamojskich kierowców. Będą trudności na drogach, no i będą też remonty. Od jutra rusza przebudowa ulicy Pawlaków.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Już prawie siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak walczył na froncie w Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni. 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował księży i wiernych w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. O szczegółach reporter SK Michał Rawa.
3: Z naszych ustaleń wynika, że

0: Wy mieszkańcy Woli Krobowskiej. To właśnie tam w nocy wczoraj wybuchł pożar w stacji bazowej Starlink.
1: Też strach, no co zrobić? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Jak przekazała prokuratura, śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Tak wynika z obserwacji portugalskich biologów. Szczególnie młode osobniki interesują się płetwami sterowymi łodzi. Biolodzy nie wykluczają, że młode orki uczą się tego zachowania od starszych osobników.
2: Czyli co mówi orka do orki? Zagrajmy w statki.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz. Cztery firmy chcą się zająć przebudową ronda u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamojskiego i Odrodzenia w Zamościu. Miasto otworzyło oferty na wybór wykonawcy. Trzeba jeszcze poczekać. Trzy z czterech złożonych propozycji przewyższają budżet. Trzeba przyspieszyć usuwanie azbestu. Polska musi zdążyć do 2032 roku. Tymczasem w regionie lubelskim do usunięcia pozostało 1 300 000 ton materiału, mówi marszałek województwa Jarosław Stawiarski.
5: To jest przede wszystkim surowiec niebezpieczny.
4: Do tej pory na Lubelszczyźnie usunięto ponad 233 tony azbestu.
6: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
7: W Radiu RTSK.
2: Dzień dobry, good morning!
8: Dzień bardzo dobry, bo to jest piątek w kalendarzu.
9: No i dzisiaj mamy P do sześcianu, czyli piątkowe poranne przemyślenia.
8: Zgadza się.
10: Czy jak się wstaje i ma się powyżej 30 lat, to cały kręgosłup, kolano tak mogą boleć, czy to coś innego?
8: Ja się wypowiem, bo ja jestem na bieżąco.
2: Dawaj.
8: Gdzie to w ogóle? Nie, na pewno to się stało.
2: My z Kamą mamy w drugą stronę. Jak nic nas nie boli przez 3 dni, to zaczynamy się martwić.

0: A jeżeli Andrea Bocelli śpiewa w tym momencie o tym, że idzie kupić teraz dwie kajzerki, masło i krem czekoladowy na śniadanie?
1: To znaczy, że to poranny kawałek. Ale jakoś tak dostojniej zawsze się robi, jak Andrea Bocelli się pojawia. No tak, człowiek poprawia koszulę.
2: Wszystkiego smacznego z samego rana wam życzymy.
1: To jest SK o poranku. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dobra, było Andrea, jest sztuczna inteligencja. Dzień dobry wszystkim oczywiście. Słuchajcie, okazuje się, że nie wolno pisać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jak kobieta, bo wtedy odpowiedź będzie mniej profesjonalna.
0: Poczekaj, wytłumacz mi.
2: Już tłumaczę. Naukowcy odkryli, że sposób sformułowania polecenia w kobiecym stylu może sprawić, że chatbot przygotuje mniej konkretną, mniej profesjonalną i bardziej rozmytą odpowiedź niż w przypadku konkretnego męskiego pytania.
0: Czuję się urażona, naprawdę. No, powinniśmy sprawdzić, który facet to zaprojektował.
1: Nie, kama. Według obecnych standardów to była osoba projektująca. No, nie fajnie.
0: To niech to teraz będzie osoba spadająca, dobra? Dziękuję.

0: dawaj te lekcje angielskiego, no.
1: Jesteś moim słonecznikiem.
2: Tak śpiewa?
3: Wygrywa.
2: Super.
3: W Radiu SK.
2: Proszę Państwa, dziękujemy. To była lekcja, szybko lekcja angielskiego. A teraz zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest.
0: Dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu i pamiętajcie, odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Są to eskowe klatki Kubota, skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
1: Klatki czy klapki?
2: Klatki.
1: Klatki.
2: Klatka dla ptaków marki Kubota. Zapraszam oczywiście. Kto pierwszy dzisiaj? Halo, halo, dzień dobry.
4: Good morning, Krzysztof.
2: Good morning, Krzysztofie. Wygrasz czy nie wygrasz dzisiaj?
4: Oczywiście, że wygram.
1: A zmieścisz się w dwie minuty czy nie?
4: Zmieszczę się w półtorach.
2: Półtorej?
3: Dobrze,
2: dawaj.
0: Wymień jedną osobę ze swojej rodziny, która nie jest influencerem.
4: Mama.
2: Dobrze, zgadza się. Mama, buzi, kochamy.
1: Drugie.
2: Oczywiście.
1: Podaj dwa przykłady czegoś owłosionego.
4: Nogi i głowa.
0: A, z tą głową to bym polenizowała, patrząc na chłopców w studiu.
1: Trzecie.
2: Uwaga, jaki lekarz nie może poślubić swojej pacjentki?
4: Baron.
2: Ja cię bawię!
0: Weterynarz!
2: Tak, to cię baran.
0: Ale szczerze, to baran, ja bym chyba uznała.
1: No nie, no ale jak lekarz baran?
5: No, jak się nie zna.
0: Jak jest ładna pacjentka, to może poślubić, a jak nie poślubi, to baran.
1: Nie,
2: dziękujemy.
1: Nie,
2: Kamil, ty tak, my nie, 2-1. No niestety nie, dziękujemy.
0: Trzymaj się, dobrego, odbieramy dalej.
2: Łączyliśmy się z Warem, War niestety się nie zgodził. Dziękujemy.
0: Dzień dobry. Uwaga, czy istnieje taki sport jak hokej podwodny?
4: Nie.
0: Otóż tak. W 2011 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa takiego właśnie dziwnego sportu.
2: Tak jest, rzeczywiście, wszystko się zgadza, mamy potwierdzenie, można sobie sprawdzić w internecie, są obrazki, jest
0: dzień
2: wideo.
6: Dzień dobry.
1: Piąte.
2: Piąteczka.
1: U dentysty, przy komputerze i w pianinie.
0: Zrób ciszej.
1: Co łączy te trzy miejsca?
0: Tak jest, klawiatura!
2: Dobrze, pokazujemy swoją klawiaturę, jedziemy z szóstym. Naukowiec badający wulkany to wulkanizator?
6: Nie.
2: A kto?
0: Oj, tam trudne, to jest dodatkowe z gwiazdką. To przecież powiedziałam, że odpowiedziałam.
2: No dobrze.
1: Siódme.
2: Uwaga!
0: Najwspanialszy dzień tygodnia, a jednocześnie nazwisko piłkarza to?
6: Piątkowski.
2: No!
0: Dobrze! Ej, uznajmy to, no!
2: Oczywiście, Krzysztof Piątek, Piątkowski!
1: Pio.
2: Gratulujemy. Krzysztof Piątek, kojarzysz?
6: Nie. Dzięki.
2: Nie kojarzysz, to dobrze.
0: Ale jest Kamil Piątkowski, taki
2: jest,
0: piłkarz.
2: Jest, oczywiście.
1: No, ale nie ma takiego dnia tygodnia jak Piątkowski.
0: Oj, bez przesady, dzisiaj jest Piątkowski, odpalamy
2: jest
0: Piątkowskiego.
2: Piątkowski.
0: I mamy zwycięstwo, gratulujemy!
6: Dzięki.
2: Hej!
3: Siódme wygrywa.

0: ta gitara, ach te klawisze, ach jak to pięknie gra Linkin Park w Radiu Esko 25 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj jest dzień budowlańca w kalendarzu, więc może byśmy coś budującego powiedzieli.
0: Oj, to ja bardzo budujące pozdrawiam mojego pana, który od kilku lat próbuje wykończyć mój dom.
1: Próbuje, to jest dobre słowo.
0: Tak?
2: Poczekaj, tobie się wydaje, że on próbuje wykończyć dom, a mi się wydaje, że próbuje wykończyć ciebie.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Ruch na zamojskich ulicach o poranku powoli się rozkręca. Uwaga, zwłaszcza przy szkołach. Uwaga też na policyjne pomiary i kontrole. Będą zmiany w najbliższym czasie. Dla kierowców, dla pasażerów komunikacji miejskiej. To w związku z planowaną przebudową peowiaków. Temperatura w Zamościu rośnie, do tego mocny wiatr.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
18: Jest 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Osiągnęliśmy porozumienie w kwestiach stabilności strategicznej. Tak prezydent Chin Xi Jinping podsumował wieczorne spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Trump podkreślał z kolei, że choć reprezentują różne systemy, nigdy nie dogadywali się lepiej. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Radzi, by na przykład wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.
19: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: SK Sport News.
18: Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ciekawie może wyglądać obsada skrzydeł. Etatowi reprezentanci Nikola Zalewski i Jakub Kamiński ostatnio mniej grają w swoich klubach. Wyjściową jedenastkę poznamy na godzinę przed meczem, a ten o 20.45. Maja Chwalińska walczy o awans do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Rywalką Polki jest doświadczona Elis Mertens. Na tablicy wyników w tym momencie 2-2. Chwalińska z Belgijką grała do tej pory tylko raz podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka wtedy wygrała z nią i dotarła aż do finału.
19: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
22: W Radiu SK.
23: La la la la.
0: Poproszę literkę P jak piątek.
5: Poproszę literkę P jak przemyślenia.
21: Jak byłem mały, to bałem się ciemności. Natomiast od kiedy już jestem dorosły i płacę rachunki za prąd, to boję się światła.
0: Prosimy o więcej waszych porannych PP, porannych przemyśleń.
22: Ja tak tylko przypominam, światło nosisz je w sobie.
5: I pamiętajcie, na Messengerze jest ikonka mikrofonu, tam się wciska i się gada. Mm-hmm.

0: Ten numer działa za każdym razem, jest naprawdę rewelacyjny i nakręcamy się i nastawiamy na piątek, 7:37 w Radiu SK.
1: My się nie musimy nakręcać, nie musimy pić kawy, wystarczy spojrzeć na ceny benzyny.
2: Niestety.
1: Panie.
2: Kama, czy będziesz naszą Stasią Płaczką w tym momencie?
1: Ależ oczywiście.
2: Czy zrobisz to? O tak.
3: O Boże Wszechmogąco, Matko Jedy! O Boże, dieselek na niektórych stacjach przeskoczył magiczną, bolesną barierę 9 zł! O Boże!
0: Ja muszę w weekend zatankować. Ile teraz kosztuje?
3: Jak to robię? Dużo kosztuje dzisiaj po 9.03, a w Warszawie 9.09, ojej!
2: Zabierzcie ją, załóżcie jej kaftan. Słuchajcie, w zachodniopomorskim był widziany dieselek po 9.03 wczoraj, a w Warszawie był widziany nawet po 9.09.
0: I teraz się wszystko wyjaśniło, po co są te ręczniki przy dystrybutorach, wiecie, no, to nie jest do wycierania rąk, to jest do ucierania!
3: Podaj mi ręcznik!
2: Yes.
3: Boże Wszechmogąco, Matko Jedy!
4: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
10: Widzimy się w klubie!
9: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
11: To będzie ostatnia reklama.
6: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Pyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
12: I po reklamie.

0: Jest moc, jest energia. To jest piątek z samego rana w Esce i 10 minut do 8.
1: Pędzimy przed 8, jak zwykle będziemy się łączyć. O, proszę państwa, z... no, z kim? No?
0: Z panem Doniczką.
1: Dokładnie. Kamil Nosal jest na posterunku. Uwaga, jak za chwilę będzie dzwonił, po raz kolejny będzie wkręcał.
2: Tym razem na tapet bierzemy Donicę.
0: Tak jest.
1: Oho! Zróbmy to, jesteśmy gotowi.
0: Czekam na sygnał.
1: Czekaj.
0: Uwaga, daj mi go, no, daj mi go. Uwaga.
1: Jeszcze nie.
0: Uwaga.
1: Kama daj mu.
0: Jeszcze moment.
2: 3, 2, 1 i...
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
5: Tak, tak.
6: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
5: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
6: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
5: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
6: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
5: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
6: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
5: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
6: Nie, pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one no. Jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma. I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
5: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
6: Na 16 mogę być?
5: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
6: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
5: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
6: Ja to dowiedzę.
5: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
6: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
5: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
6: No, takie wie pan dziurki.
5: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje wykrzeczami.
6: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
7: Kochanie, zostałeś skręcony w Radio SK.
5: Aha.
7: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: przepraszam, ja to pomyślałam, czy zaśpiewałam na głos?
1: Proszę pani, 4 minutki do godziny 8 to pani powiedziała, tak.
0: Za momencik u nas faktycznie o godzinie 8 w newsach pojawi się Jakub Krzyżak i będzie mówił o tym, że naukowcy odkryli, że jednak marihuana
1: jest coś... konopny?
2: Pani Marysia.
0: Chyba nie.
1: Pani Marysia, tak.
0: Wpływa bardzo, bardzo, bardzo negatywnie na poziom stresu. Robi duży stres człowiekowi.
2: No tak.
1: To policja się pojawia.
2: Zgadzałoby się, tak. Rozglądasz się cały czas, czy nikt się nie śledzi.
1: Bądź też blisko radia po 8, tankujemy wasze fury do pełna.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: I po reklamie.

0: Tusk zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
1: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła.
0: W ataku poszkodowanych zostało 5 osób, jeden z księży zmarł. O szczegółach ataku piszemy na sk.pl. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
2: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców.
0: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią taką samą ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne i że jej nie podpisze. Ale tańsze tankowania, właściwie darmowe, możecie mieć już dziś ze SK-ą. Zróbcie głośniej. Za chwilę SK tankuje do pełna. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana nie zmniejsza stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, dwie pozostałe THC w różnych stężeniach. Okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, iż czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że weszło za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część odczuwalnej poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz, 12,5 miliona złotych wsparcia na modernizację infrastruktury sportowej na Lubelszczyźnie to na odnowienie 18 orlików w regionie oraz remonty i rozbudowę lokalnych hal sportowych.
5: Robimy gigantyczny skok, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową.
4: Mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Na Lubelszczyźnie mamy 150 orlików, remont przeszło już 25. Dwukrotnie już przekazał genetycznym bliźniakom swoje komórki macierzyste. Zamojski policjant odznaczony za ratowanie życia, Artur Lenart z Zamojskiej Komendy Miejskiej, odebrał odznakę i legitymację zasłużonego dawcy przeszczepu.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dostałem sygnał z domu, że już się dom budzi. Kubuś, Jasiu, Kasiu, tata macha mikrofonem z radia SK.
9: Ale ciekawe, jakie mają poranne przemyślenia u ciebie w domu.
10: Ale bałagan zostawił.
9: Zbieramy je cały czas. Od was.
11: Hej SK, ja tak sobie jadę do pracy. Myślę, że trzeba już powoli zacząć myśleć o wykopywaniu ziemniaków. Tylko, że Ursus ma pusty zbiornik, a wy dzisiaj tankujecie. Może jakaś wymiana. Paliwko za ziemniaczki.
12: Ma frytki do tego?
8: Ale wiecie, ile Ursus tam się ile tego tankuje? Nie wyrobimy się, radio padnie.
12: Ale przecież my tankujemy pełen bak, panie.
8: No mówię właśnie, że tam tyle tego jest, że wiesz, no. Zatankujemy, tak, oczywiście. Dawaj te frytki.

0: Wróćka po ósmej, proszę wstawać, nie oszukiwać.
1: Jesteśmy ready, jak najbardziej. Tak, Kama też jest ready. Kama, co tam fajnego, ciekawego znalazłaś?
2: Ja uwielbiam, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, bo czepiam się pod ten sukces i tak mam takie poczucie, że też jestem człowiekiem sukcesu.
3: Będzie mówiła o żużlu.
1: Tak, Bartek Zmarzak zostanie po raz siódmy mistrzem świata na żużlu.
2: Nie, o tym. Będzie o tym, że Miko Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. Polak, Miko Marczyk.
3: Zjadł naleśniki.
2: Nie.
3: Na czas.
2: Przejechał 1338 kilometrów za kierownicą elektrycznego samochodu bez ładowania. W normalnym ruchu 45 godzin i jest w tej wielkiej książce, czyli Księdze Rekordów Guinnessa.
1: Rzeczywiście, mamy rekord Guinnessa na naszym polskim koncie. Miał okazję z nią poznać Miko Marczyka. Cudowny facet, niesamowita energia, no właśnie, którą zresztą pokazał, zostawił na torze, na trasie.
3: Z jednej strony samochody elektryczne rzeczywiście się rozwijają dosyć szybko, skoro już można 1300 kilometrów zrobić, ale z drugiej wyobrażam sobie taką polską lożę z szyderców. Siedzi na ławce takich dwóch Januszy. Jeden mówi do drugiego: 45 godzin to na jednego strzała do Chorwacji, tam i z powrotem szwagier Oktawią jedzie.

0: tutaj jest 17 minut po godzinie 8.
1: Jakieś w ogóle nieaktualne kawałki gramy. Ostatni dzień lata. Przecież kiedy to było? Parę dni temu.
2: SK tankuje do pełna.
3: Ale polska złota jesień prowokuje ludzi do tego, żeby wsiąść w samochód i ruszyć.
1: Jedźmy
3: oczywiście.
1: Nieznane
3: przed siebie.
1: Przejedźmy tylko 50 metrów, bo ty na tyle nas stać.
0: Przejedźmy przede wszystkim, no i tego wam życzymy, żeby jechać nie za swoje, tylko za cudzesy. Wtedy będzie o wiele taniej. No my jesteśmy od tego. Tankujemy wasze fury do pełna.
3: Z nami Justyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Za ile ty ostatnio tankowałaś?
4: Za 30 zł.
1: To akurat na te 50 metrów wystarczy.
0: A czy było zdziwienie przy kasie, czy jednak, bo coś stało się już normą, niestety?
4: Pani nie była zdziwiona. Wydaje mi się, że ceny obecnych paliw skłaniają kupujących do takich wyborów.
3: Ty na co dzień pracujesz w salonie samochodowym. Czy klienci teraz przychodzą i się pytają, przepraszam, a ile to pali?
1: Okej.
4: Tak. Zdecydowanie.
1: Nie liczy się kolor, nie liczy się wygląd, liczy się ten, który najmniej pali.
0: Przepraszam, mam drugie pytanie, czy można przerobić na gaz? To też tak słyszałem, że co chwila się pojawia, no rzeczywiście. Teraz są kolejki do tych instalacji gazowych.
1: Praca to tylko jedno z twoich zainteresowań, bo oprócz tego jeszcze dużo się u ciebie w życiu dzieje, prawda?
4: No tak, studiuję też architekturę wnętrz zaocznie.
1: Trzeba dojechać na studia, trzeba dojechać do pracy, trzeba potem wrócić do domu, cały czas w ruchu.
3: No to w takim razie zrobimy ci wielką przyjemność, bo tym razem nie za trzy dychy, ale do pełna będziesz mogła zatankować. I nie będzie bolało, bo to Esko płaci.
4: Dziękuję bardzo.
0: I co, fajnie jest lżej żyć, prawda?
4: Tak.
0: Od tego właśnie jesteśmy.
4: Zdecydowanie.
0: W każdy piątek tankujemy wasze fury do pełna.
1: No i jedź z powrotem na tą samą stację, niech się teraz pani sprzedawczyni zdziwi.

0: 8.30 za chwilę Jakub Krzyżak wpadnie z nowymi newsami. Kamil Nosel wpadł przybić piątkę.
1: Jona!
0: Dzień dobry!
1: Uwaga, uwaga, uwaga, serwuję, serwuję, nasza odbiera, Chwalińska odbiera. Na razie wygrywa 6-2, mogę powiedzieć. Wygrała? Siata, na razie siata, spokojnie, okej, okay, net.
0: Ale kolejne szczegóły i aktualizacja wyników w newsach Eski o 8.30. I co? Oh!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
9: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
10: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
11: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
10: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
11: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
10: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
11: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Największe zamojskie ulice i krzyżówki o tej porze ze wzmożonym ruchem pojazdów. Tak jest na Wyszyńskiego w rejonie Pełowiaków, Kilińskiego czy na alejach Jana Pawła II. Jutro rusza remont ulicy Pełowiaków, a to przyniesie dużo zmian w organizacji ruchu. Inaczej pojedzie też zamojska komunikacja miejska.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Zderzenie na Krajowej 12 w Łódzkiem. Droga pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Aktorka Susan Sarandon, aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, laureatka Oscara, razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny, w związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Maja Chwalińska z pewnym prowadzeniem na kortach w Singapurze. Polka w meczu z Elis Mertens wygrała pierwszego seta 6-2, teraz na tablicy wyników już 5-1. Wygrana dama i awans do półfinału turnieju.
18: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
19: Tutaj SK, 8.30, wpół do 9. Piątkowe przemyślenia to dzisiaj PP z samego rana.
20: Myjąc ręce uświadomiłem sobie, że ręce myją się same, a ja po prostu patrzę się na nie jak zboczeniec.
21: A to dlatego, że z boku, to trzeba na środku stanąć i w lustrze patrzeć, tak, jest okej. Okay.
19: Dobrze, dziękuję.
22: Słuchaczami jest w radiu,
19: dziękujemy.
22: Tak jak w internecie.
19: Dziękujemy.
22: Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie głośnika.
23: Na czasie, na czasie.
19: To prawda, słuchacz ma we metę ręce, a my nie.
22: Dawajcie swoje przemyślenia, w Messengera go ładujcie.

0: Jacka, proszę cię! Halo, halo, dzień dobry! Jest niesamowite! Dobra, 8.37, dzień dobry, jesteśmy tutaj podnieceni trochę, Kama mniej, bo my bardziej z Wiktorem.
1: Bo nasze poranne przemyślenie jest takie, że niestety jutro kończy się sezon najlepszego sportu świata. Ostatnia runda Mistrzostw Świata na żużlu.
0: Ale cieszymy się bardzo, ponieważ się połączyliśmy przed sekundą, udało się z Bartkiem Zmarzlikiem. Dzień dobry, Bartuś!
2: Dzień dobry, witam! Trochę mnie zaskoczyliście.
0: No, teraz też odebrałeś, to był spontan.
3: Przepraszam, ale jakie ty masz plany na weekend?
2: A jakieś zawody sobotę podobno są.
0: Słuchaj, jutro wpadnij do Torunia, ja też będę, będzie fajnie, pójdziemy sobie na pierniki, pojeździmy na motorach, będzie motocykle, będzie super, no.
1: Pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że pierwszy, drugi i trzeci zawodnik walczą o złoty medal i mają tylko trzy punkty różnicy między sobą.
3: No dobra, ale przecież my i tak wiemy, kto wygra.
1: No wiadomo, że Bartek, no. Tylko pytanie, co Bartek czuje w swoich kolanach? Opowiadaj o wrażeniach i o przewidywaniach według ciebie,
0: jak
1: co to jutro będzie.
0: Tak. Mhm.
2: Tego się trzymamy, co powiedzieliście, a dwa, czuję się dobrze jak co roku, więc o tej porze wcale to nie nowe wyzwanie przede mną, tylko jakby można powiedzieć nowe, stare. Zobaczymy, co sobotni wieczór pokaże, ale na pewno będę dawał z siebie wszystko i będziemy walczyć.
0: Ja często, Bartu, pozwalam sobie powiedzieć, to często piszę, baw się dobrze na zawodach i tego też ci życzymy, po prostu, żebyś się dobrze bawił, żebyś zdrowo, sam dobrze zawsze mówisz, prawda? Gorzej się jeździło i też klaskali, jak ty to opowiadasz często?
2: Gorzej było, brawo bili, więc tego się trzymamy i ciśniemy.
0: Bartek, no jutro ściskamy cię, kochany, jutro będziemy oczywiście z tobą jechać, no będzie pięknie, będzie wspaniale, no. Czego tobie jeszcze życzyć przy okazji dzisiaj piątek?
2: Łamania kół i dobrej nocy.
3: Dobrze, i w poniedziałek dzwonimy i mówimy, nie, no stary, no znowu to zrobiłeś. Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. To będzie mistrzem świata!
0: Bartek Zmarzli!
4: Reklama. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
16: I po reklamie.

0: Chyba taśma się wkręca w magnetofon.
1: My też się wkręcamy zdecydowanie w ten weekend.
2: Ołówek, żeby odkręcić tę taśmę za chwilę z niej.
0: Wiem, że są ludzie, którzy słuchają radia i mówią, co on gada, jaki ołówek, jaka taśma, jaki magnetofon.
1: Ja tylko przypominam, że osoby urodzone w 2000 roku obecnie mają 26 lat.
2: Dziękujemy, Kamo.
0: To było Kamy, poranne przemyślenie.
2: Tak, dokładnie, co się dzieje w naszej głowie. Ja się czuję na 29, ostatnio mi tak podskoczyło o rok, ale to przez to kolano, że kolano mnie boli.
0: A i pytanie do was, jakie wy macie z kolei przemyślenia poranne, piątkowe? Halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, ja chciałem tylko zaśpiewać piosenkę dla Kamy.
0: Proszę. Oho.
3: Halo, halo, tu Londyn, Kama ruda, ja blondyn, ciągle chcę słuchać Kamy. Nie obchodzą mnie dramy.
1: No to się tak nie da.
2: Prosimy,
1: ja Kama jest. Drama Queen, proszy państwa.
2: Jednak?
1: No pewnie, nie znasz mnie.
0: Dla nas nikt nie zaśpiewał, to jest piekło mężczyzn.
2: Proszę pana, piątek dopiero się rozkręca, spokojnie. Jutro wszyscy będą śpiewać hymn narodowy w Toruniu podczas Grand Prix finału, zobaczysz.
0: No jeden z trzech hymnów, albo polski, albo brytyjski.
2: Ale nie, będzie do początku
0: albo
2: zawsze
0: australijski.
2: Na początku zawsze jest polski, spokojnie. I tego się trzymamy, na początku polski, na końcu polski, będzie fajnie. Kama, tak, żurze, cały czas speedway,
1: żurze. Tak, oczywiście, tak, skręcamy w prawo.
2: Polecamy też dzisiaj popołudniowy program, będzie Korościel. Na pewno nie będzie mówił o żużlu.

0: Liwka w Radiu SK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Mm-hmm. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Towarzystwo się powiększyło w studiu.
3: Taki film kiedyś był w telewizji, goście. Dzień dobry, witamy.
2: Ale oni przebywali z dalekiej przeszłości, a my z przyszłości co najwyżej.
3: Kasia Węsierska i Hany Kochany, dzień dobry.
4: Ja jestem cały czas, jestem tak zaspany na razie, że
2: jak
4: potrzebuję
2: to?
4: Prysznica z kawy.
5: Naprawdę? Jan jest mistrzem, on bardzo często bierze prysznic w pracy.
0: To też się zdarza tak rzeczywiście, ale to na długich reklamach, wy macie krótkie. Nie zdążycie.
4: Ale za to długi dzień przed nami, słuchajcie, bo będziemy zaczynać weekend z wami przez najbliższe 5 godzin.
2: Także już idźcie, nie wyganiamy was, ale do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo, naprawdę cieszymy się. Na koniec machamy jeszcze raz wszystkim fanom Czarnego Sportu. My bardzo, znowu o tym mówimy. Z Wiktorkiem jutro rzeczywiście kibicujemy bardzo mocno, prawda? No.

0: się w SC.
1: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
0: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na weekend synoptycy prognozują nam w Zamościu nieco więcej przejaśnień, do tego też wzrosty temperatur w niedzielę, okolice 19 kresek, a w przyszłym tygodniu też ciepło i słonecznie, ale jak na razie zachmurzenie może dominować nad regionem, warunki biometeo poranku niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu i zaatakował kilka innych osób, być może zostanie dziś przesłuchany. Śledczy czekają jeszcze na wynik badań toksykologicznych. W studiu reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co z rannymi w tym ataku.
3: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i

0: Z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, ale ani chiński, ani amerykański przywódca nie ujawnili jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. I jeszcze ważna informacja ze świata sportu. Maja Chwanińska pokonała Elizę Mertens 6-1, 6-2 i awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Belgijka od początku spotkania nie mogła złapać właściwego rytmu. Maja z kolei grała swobodnie, pewnie i zdobywała punkty w urozmaicony sposób. Niezależnie od dalszych losów w tym turnieju Polka awansuje na 21 miejsce w klasyfikacji WTA.
1: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalewicz, włączyli się lokalni restauratorzy, hotelarze i instytucje kultury. Pod koniec października w Zamościu spędzić będzie można weekend za pół ceny. Oferty ze zniżkami mają zachęcić turystów do odwiedzania Grodu Hetmana także poza sezonem. Listę partnerów macie na stronie zcizamość.pl. Służby apelują do zamojskich kierowców o dostosowanie stylu jazdy do jesiennych warunków na drogach. Uważać powinni też piesi.
3: Warto jednak tych odblasków używać nie tylko poza obszarem zabudowanym.
2: Mówi Maciej Kulka, ekspert motoryzacyjny z regionu. Nawet mały element zwiększa widoczność na drodze.
4: Zaczyna się. Weekend zaczyna się. W SC.
5: To nic, że dziewiąta. Dla nas, zgodnie z tym hasłem, że weekend już się zaczął, możecie iść do domu, nawet jeśli jeszcze nie dotarliście do pracy.
6: My się, słuchajcie, nakręcamy już na ten weekend razem z hitami na czasie. Wait So Long, Swedish House Mafia, to brzmi jak wejście w weekend już, więc startujmy.
5: No, ale będziemy mieli też dla was dużo dobrych informacji.
6: Kasia Męsierska.
5: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: musical.
1: Ale ładnie zaśpiewałeś.
0: Ja już po ćwiczeniach. Głosu oczywiście, nie WF. 12 minut po godzinie 9, rozpoczynamy razem weekend, a jak można go rozpocząć inaczej, jak nie od czegoś pozytywnego?
1: No to startujemy z 30 sekundami tylko dobrych informacji. 24-letnia Maria Gill została pierwszą Polką wyróżnioną podczas Design Europa Awards. Zdobyła nagrodę dla młodych projektantów.
0: W ten weekend można pozwiedzać Polskę za darmo. W ten weekend trwa druga część Europejskich Dni Dziedzictwa. W całym kraju organizowane są w związku z tym bezpłatne zwiedzania zabytków, wystawy, koncerty, warsztaty i spacery.
1: A dziś macie też ostatnią szansę na to, żeby kupić bilety kolejowe nawet 35% taniej, bo taką akcję na jesienne przejazdy przygotował jeden z przewoźników. Od razu dodajemy, za potencjalne opóźnienia przepraszamy.
0: Ale zawsze taniej. Jeszcze mam jedną dobrą informację. Taylor Swift wydała nowy singiel i go wam niedługo zagramy.
1: To już w tej godzinie w Radiu SK.

0: About You Now. Te panie nazywają się Suga Babes i to był hit About You Now w Radiu SK 19 po 9.
1: A one swoją drogą wróciły i właśnie wydały nowy singiel, który zresztą zagraliśmy wam w nocy, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Japończycy do pracy chodzą z poduszkami. Zapytaj dlaczego.
1: Nie wiem, może żeby się lepiej obijać w pracy.
0: Jest coś w tym, ale uwaga, w Japonii jest taka zasada w korporacjach, że każdy pracownik może przyjść z poduszką do pracy, dlatego że w czas jego pracy wliczona jest 45-minutowa drzemka. I są specjalne miejsca do tego przeznaczone w biurach.
1: Powinniśmy jeszcze wielu rzeczy nauczyć się od Japończyków. W każdym razie, jak słychać, Japończycy mają przy sobie zawsze poduszkę finansową też pewnie.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
6: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
5: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
6: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
5: Łóżka są, matrace są.
6: Sofy i narożniki też są.
5: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
6: No dobra, bierzemy.
5: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
6: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
5: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
8: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
9: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sobota wieczór? Zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
12: Widzimy się w klubie!
11: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
13: I po reklamie.

0: Jesce!
1: Ale musi być radość w niektórych domach dzisiaj.
2: Och, Swifties na pewno już od północy nie śpią, chociaż nie, ten numer według polskiego czasu ukazał się nad ranem, a my już go wam za chwilę zagramy. Taylor Swift postanowiła rozszerzyć swój ostatni album o 4 premierowe piosenki.
1: Patient Zero. Tytuł może kojarzyć się różnie, bo pamiętam naszego pacjenta Zero z roku 2020, ale to nie o tym, to nie o tym.
2: Zostańmy jednak przy nowości Taylor Swift i tym się cieszmy. Gramy wam Patient Zero premierowo w Esce.

0: Jennifer Lopez, Pitbull on the floor w Radiu SK.
1: Ale to będzie sportowy weekend. W sumie to już się nieźle zaczął.
0: Już możecie być zmęczeni, dlatego że tak, Maja Chwalińska będzie w półfinale WTA w Singapurze. Super. Do tego...
1: Nasi siatkarze o 17 grają ze Słowenią, także to już jest mecz wysokiego szczebla.
0: Jest jeszcze piłka nożna w planach.
1: To 20:45 z Bośnią i Hercegowiną na stadionie
0: narodowym. Cały weekend z żużlem.
1: Jeżeli ktoś się interesuje czarnym sportem, to naprawdę w sobotę będzie miał bardzo dużo oglądania i kibicowania.
0: Wydaje mi się, że skoro tyle sportu zaliczycie w ten weekend, to poniedziałek można wziąć urlop po prostu na żądanie. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
16: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
15: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
19: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
18: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
19: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
18: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
19: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
4: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
9: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
4: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
20: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
21: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
3: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Kiedyś Sean Paul, teraz Rivera.
1: She doesn't mind, Radio SK. 4 minuty do 10, ważne ogłoszenie mamy. 3, 4.
2: Zaczynamy weekend!
1: Tydzień zbieraliśmy tę grupę, żeby krzyknęła w ten piątek, że zaczynamy weekend.
0: Teraz będziemy wyświetlać wam napisy końcowe i wypiszemy wszystkich, którzy wzięli udział w tym ogłoszeniu. Będzie to długa lista bardzo.
1: Po 10 wracamy z hitami. Będzie też pani Jadzia i jej porady w Esce.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
8: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Przelotne opady deszczu są dziś na Zamojszczyźnie niewykluczone, do tego dużo chmur nad regionem, choć momentami zachmurzenia, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, mogą się pojawiać. 14 stopni maksymalnie w Grodzie Hetmana, jutro 17, na niedzielę synoptycy zapowiadają nawet 20.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 10, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w stronę Wrocławia. W ciężarówce w trakcie jazdy pękła tam opona, przez co uderzyła ona w bariery energochłonne, a następnie w osobówkę. Policja kieruje was na objazdy Starą Piątką. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, mówi szef MSZ Radosław Sikorski i ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Informacja ta padła w czasie dyskusji w Council on Foreign Relations w Nowym Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że chodzi tu o coś mniej jednoznacznego, co utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak typu fałszywa flaga na własne terytorium. Powiedział Sikorski, analizując jeden z potencjalnych scenariuszy. Ostatnio o rosnącym rosyjskim zagrożeniu mówił także premier Donald Tusk. Stwierdził, że krytycznym momentem będą jesień i zima. Spalona zapiekanka i szaszłyk za 100 zł. Książulo nie zostawił suchej nitki na jedzeniu serwowanym na winobraniu w Zielonej Górze. Materiał w sieci obejrzano już 3 miliony razy. Powinniśmy coś zmienić, przyznaje członek zarządu województwa lubuskiego Łukasz Porycki.
0: Wino świetnie komponuje się z serami, wędlinami, z pieczywem. W związku z tym naszą propozycją jest to, aby zrobić strefę win i produktu regionalnego.
17: Są plany, by na kolejnym winobraniu jeszcze bardziej wyeksponować też lokalną kuchnię.
3: SK Zamość News.
14: I Monika Kowalewicz, tym razem do przedyskutowania jest 12 punktów. W poniedziałek kolejna sesja Zamojskiej Rady Miasta.
18: Będzie początek prac nad

0: dwie minuty, też po godzinie 10. Dobra pora na to, żeby udzielić wam kilku porad, bo pewnie wszyscy takich potrzebujemy.
1: I pani Jadzia na pewno jest już gotowa, za kilka chwil do nas dołączy.
0: Kasia Węzierska.
1: Michał Hanczak.
0: Dzień dobry.

0: Później ci opowiem, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: A, dobra, przepraszam.
0: O wszystkim, ale to poza anteną.
1: Na antenie opowiedz. Najciekawsze rzeczy to zawsze padają poza anteną, słuchajcie. No niestety taka jest prawda o życiu i o radiu.
0: No tutaj słuchaczka też nas trochę zachęciła. Pogoda ponura, deszczowa, idealna na spędzenie czasu w łóżku z jakimś świetnym serialem napisała.
1: Trzeba sobie jakiegoś jesieniarza znaleźć pod koc. Możemy w razie czego pomóc. Może pani Jadzia za kilka chwil pomoże w spatach. Jak macie jakiś problem, to już możecie nam go zgłosić.
0: Porady za darmo. Takich udzielamy co piątek, a właściwie pani Jadzia poleca. Być może listę dobrych seriali na jesień też będzie miała.
1: Głosówki na Messengerze Radia SK już przyjmujemy. Można też napisać. Jak macie jakiś problem, pytanie do pani Jadzi. Coś w stylu, wiecie, poradnika z dawnych gazet typu Brawo czy Popcorn, to za chwilę to zrobimy.

0: kawałek, który wpada w ucho i który ostatnio wszyscy nucą. Talking Barry Top Low. Nucą, ale nie tak dobrze niestety jak to w Low.
1: Bardzo ładnie nucisz też poza anteną, chciałem powiedzieć. Kasiu, za chwilę ostatni dzień lata Gipsy, Ego i For Money, a skoro o pieniądzach, For Money, to okazuje się, że w Polsce przybywa najwięcej, uwaga, ultrabogatych ludzi.
0: I jacy to są ultrabogaci
1: tak
0: ludzie? Ile to trzeba zarabiać, żeby się do tej grupy zaliczać?
1: No to są tacy, co naprawdę mają tyle pieniędzy, że
0: mogą
1: w ogóle już
0: z okien
1: nie wiedzą,
0: wyrzucać i nie zobaczą.
1: Co z tym robić, dokładnie. I bardzo dużo takich ultrabogatych przybywa w Arabii Saudyjskiej, w Singapurze, w Rumunii, ale jednak Polska wyróżnia się na tym tle najmocniej, bo ten wzrost procentowo jest tutaj najszybszy. To jest doskonała wiadomość. Szkoda, że nas nie dotyczy.
0: No, ostatnio ktoś wygrał ładną sześciocyfrową kwotę właśnie. To może
1: ciekawe,
0: to
1: czego wliczyli. Ja i tak odkryłem, że w sumie to ja mam na koncie bliżej do miliona niż Elon Musk.
0: Dlaczego?
1: No, ja na pewno mam bliżej niż
0: ach,
1: on.
0: Ach, bo on ma po prostu tak daleko
1: z drugiej
0: górę.
1: Strony.
0: To chyba jesteśmy w tym razem.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
2: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: czyli pani Jadzia radzi.
1: Ja czekam na to spotkanie zawsze. Dzień dobry, pani Jadzie, jest piątek, jest Fiona w studiu.
2: Och, jest dobry humor, bardzo dobrze.
3: Bo piątek.
1: No, nic dziwnego.
2: My też tak mamy. Mamy dwie osoby, które bardzo potrzebują pani porady.
1: Bartek pyta, pani Jadziu, jak nie załamać się tymi wysokimi cenami paliwa na stacjach? Ja się też podpisuję, jakaś rada dla wszystkich.
3: Trzeba chodzić piechotą, a na stacji tylko kupować hot dogi.
2: I w ogóle wtedy keczup i musztarda są za darmo.
1: Można brać bez limitu. Okay.
2: To jeszcze jest pytanie od Oli. Pani Jadziu, ledwo zaczęła się jesień, a ja już zakatarzona, ja też. A w weekend jadę na Paniński przyjaciółki. Ma pani jakieś szybkie sposoby na katar?
3: Nie ma szybkiego sposobu na katar. Katar trwa 7 dni.
1: To nieleczony 7 dni, a leczony tydzień.
3: A też, no.
2: No to co zrobić jak z katarem na Paniński?
3: O Jezus, no.
1: A na Panińskim to będzie trochę sposobów, żeby o tym katarze zapomnieć.
3: Za moich czasów nie było Panińskich. Tylko za waszych jest.
2: Za naszych czasów jest katar. Dziękujemy pani.
3: Za naszych też był.
2: Zdrowia życzymy.
3: No, wzajemnie wam.
1: I słyszymy się za tydzień. Jak
3: i słuchaczce też.
1: O właśnie, jak gdybyście mieli jakieś pytania do pani Jadzi, to zapraszamy, Eskowy Messenger czeka.

0: CA The Weeknd, Elastic Heart na antenie Radia SK.
1: Wyczekiwany The Weeknd w Radiu SK, 18 minut do godziny 11.
0: A weekend zaczyna się wesce, elastyczne serce jest super, ale grafik jeszcze bardziej.
1: Było pytanie do pani Jadzi o to, co zrobić, skoro te ceny paliw na tych stacjach takie wysokie. Pani Jadzia powiedziała, pójść i kupić sobie tylko hot doga zamiast paliwa, ale jest też Magda, która ma inną radę.
2: Podjeżdża gościu na stację benzynową i pyta, ile kosztuje kropla benzyny. No, kropla benzyny nic nie kosztuje. To proszę mi nakapać do pełna.
0: Spróbujcie, jeżeli ten lifehack wam przejdzie z tego dowcipu, to dajcie znać, no, na której stacji tak tankują.
1: Sytuacji, które się nie wydarzyły, ta nie wydarzyła się najbardziej, ale próbujcie.
0: Najczęściej po tankowaniu przy kasie usłyszycie teraz na stacji benzynowej. Do jutra.
3: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w KBU kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
17: Uwaga, promocja! Prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
18: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
19: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
20: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
21: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken Buffet Przemysłowa 21. Naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
21: I po reklamie.

0: Cichosza śpiewa Sanach w Radiu SK tuż przed 11.
1: To szefowi dedykujemy, żeby już o żadnych tutaj obowiązkach nam nie mówił Cichosza w tej sprawie. Jacek napisał wiadomość, nasz słuchacz, że ma dzisiaj urodziny i że chciałby jako solenizant usłyszeć 100 lat od Kasi Węsierskiej.
0: Powiedziałam, że skoro Jacek wie, że jak ma urodziny, to jest solenizantem, a nie jubilatem, to śpiewam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Wszystkiego dobrego, Jacek.
1: Jacek, wiesz, ile ja będę musiał za to teraz zapłacić?
0: Po 11 wracamy.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
6: Giełda Wschód w Skołoszowie gmina Radymno zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie gmina Radymno zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Na weekend synoptycy zapowiadają nam od 17 do 20 stopni. W przyszłym tygodniu też ma być słonecznie i ciepło. Może nawet delikatne letnie podmuchy jeszcze do nas na moment powrócą, choć w kalendarzu już jesień. Na drogach ślisko i niebezpiecznie, zamościanie, zachowajcie ostrożność.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Jest 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak, prokuratora, ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. Czekamy na zgodę lekarzy, by przesłuchać Ichora M., mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
19: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
18: Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem pożarem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta. Na polu walki zostało 7 kandydatów po tym, jak wycofał się Jan Hoffman. Jaka była ta kampania? Dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
0: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie.
15: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
20: No nie najwyższych lotów.
0: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
21: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty.
0: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
18: Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w Łódzkiem. S8 między Złoczewem a Sieradzem w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Zderzyły się tam 2 ciężarówki. Na szczęście nikt nie został ranny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja kieruje Was na objazdy.
22: SK Zamość News.
23: I Monika Kowalewicz. Na stronie zamojskiego ratusza są już protokoły z wyboru zadań do realizacji w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Zamościa ze wszystkich 16 osiedli. Można sprawdzić, jak rozkładały się oddane głosy. Na Nowym Mieście na przykład powstanie mini park, na Plantach plac zabaw przy szkole, a na osiedlu Promyk ulica Przechodnia przejdzie remont. Jeszcze dziś podstawówki z Zamościa i regionu mogą się zgłosić do konkursu Odblaskowa Szkoła. Zmagania łączą dobrą zabawę z edukacją o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieciaki dostaną odblaski, będą też uczyć się zasad poruszania się po drogach.
24: Zaczynamy!

0: Alejandro! Lady Gaga w Radiu SK 12 minut po godzinie 11. W pracy jesteście?
1: No właśnie z pracy. Mówi się, że ze szkoły powinno się coś wynieść, ale czasami z pracy się co nieco wynosi, niekoniecznie podwyżkę. Zainspirował mnie jeden z naszych kolegów, który ostatnio po sesji zdjęciowej, która była tutaj robiona na pewne potrzeby, przyniósł do domu kapustę.
0: Czyli nie już owocowe czwartki, tylko warzywne czwartki w Radiu SK.
1: Tak, i zapytany przez domowników, o co chodzi, powiedział, no z pracy załatwiłem.
0: Dużo rzeczy można z pracy wynosić. Znam takich, którzy ręczniki papierowe do domu
1: zabierali. Ale to jest nielegalne. Ja mówię o legalnych rzeczach, że na przykład ktoś
0: dostaniesz
1: od klienta coś. Ja powiedziałam,
0: że znam takich. Nie mówię, że to popieram. Ale rzeczywiście, szefowie różnie nas także doceniają. Słyszałam o tym, że niektórzy dostają bony do różnych sklepów, niektórzy książki na przykład od swoich pracodawców.
1: Ale są takie naprawdę nietypowe pamiątki z pracy. Na przykład mój ojciec kiedyś, jak pracował w mleczarni, to wrócił pewnego dnia z pracy z psem, ze szczeniakiem. No bo pewien hodowca do niego tam przyjeżdżał i kupował z tej mleczarni jakieś mleko i inne rzeczy dla swoich piesków.
0: Tak kupował, że psa zostawił.
1: Dokładnie. I raz przywiózł szczeniaka, mój ojciec stwierdził, Boże, jaki piękny szczeniak. No i został z nami na wiele, wiele lat potem.
0: Najdziwniejsze, najbardziej nietypowe rzeczy, które zabraliście lub przynieśliście lub dostaliście w swojej
1: lub
0: pracy.
1: Lub załatwiliście.
0: A, to też można.
1: Albo znaleźliście, bo różnie to
0: bywa. Załatwiliście, to jest w takim dużym cudzysłowie, bo to nigdy nie wiadomo, jak to załatwianie może się skończyć i czy warto się do tego przyznawać.
1: Czekamy na wasze głosówki, wasze przygody. Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzamy.

0: nie odzwonili mi o głosówki wasze. Prosiliśmy Age Matter, Ring My Bell w Radiu SK, 19 minut po 11.
1: A pytamy was o to, co najdziwniejszego przynieśliście z pracy do domu, na legalu albo nie, zależy co nam chcecie opowiedzieć. Może coś udało wam się załatwić, a może dostaliście coś od współpracowników, szefa bądź klienta.
0: Ania?
2: Męża na przykład można przynieść z pracy. Przyraz przyniosła mi tak już 13 lat.
1: Stała w uczucie.
0: Różne są benefity. Ten akurat to byłby gdzieś wysoko na mojej liście płac.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
10: Wow! Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
15: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
14: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
15: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
14: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
15: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
18: Po reklamie.

0: przynajmniej.
1: Ale od razu mówimy, że my nie zachęcamy wcale do tego, żeby teraz cokolwiek z pracy wynosić, pytając was o to.
2: Nie, my tylko tak sobie gadamy o przygodach, o najdziwniejszych rzeczach, które załatwiliście w cudzysłowie z pracy, czym mogliście czasami zdziwić swoich domowników albo samych siebie. Ja kiedyś jeszcze, jak byłem reporterem i chodziłem z mikrofonem po mieście, to raz z dyżuru wróciłem do domu z torbą pełną dyni, bo dostałem w prezencie od farmera, który taką farmę dyń posiadał.
1: Ale nie przebijesz Agnieszki.
3: Witaj Radio SK. No z racji tego, że jestem pielęgniarką, wyniosłam kiedyś cewnik do pęcherza, przyniosłam do domu. Zdziwiona byłam bardzo. Chciałam nawet mężowi założyć, ale się nie zgodził.
2: Się nie dziwię.
3: Pozdrawiam.
1: A mąż byłby ty bardziej zdziwiony, gdyby ten proceder się udał zakładania cewnika w domu.
2: Jednak wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom życzę, aby co najwyżej z pracy wynosili zastrzyk gotówki.

0: No nie wiem, jakie macie plany na ten piątkowy wieczór. Katy Perry zaśpiewała o tym w Radiu SK 23 minuty do 12.
1: TGIF, to jest bardzo na czasie. 11.30, a co powiedziałaś godzinę. Przepraszam, ja jestem już w ogóle głową w weekendzie i trochę nie ogarniam tego, co się dzieje, ale
0: pytamy
1: wracam do pracy.
0: O to, co najdziwniejszego przynieśliście z pracy, jest i ona mistrzyni pragmatyzmu, Basia.
2: Z pracy można przynieść ból pleców i depresję.
0: Dziękujemy, nie polecamy.
1: Ja też przynoszę czasami ból głowy. To jak się naczytam maili.
0: Musiałam to skończyć, zanim wejdziemy tutaj w festiwal narzekania.
1: Skończmy to, skończmy to.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
14: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
14: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
14: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: wam życzymy, żebyście w ten weekend weszli jak prima ballerina z gracją, jak Margaret.
1: Czy ty wiesz, że odkryto nowy gatunek pingwina gdzieś na krańcu świata? Takiego pingwina jeszcze nie znano.
0: Ja żadnego nie znam. Też z chęcią bym poznała.
1: Ten nowo odkryty, podobno jak go odkryli, powiedział: idźcie stąd, dajcie mi spokój.
0: Czyli jak my w każdy piątek, kiedy szef przychodzi po 12, rapujemy o planach na weekend.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
4: Widzimy się w klubie!
3: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
5: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
6: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
14: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Warunki biometeo w Zamościu i w regionie dziś niekorzystne. Dobra kawa na dobudzenie może się przydać. Do tego trochę dokucza mocniej wiejący wiatr. Na niebie przewaga chmur, może przelotnie popadać. Również jutro tych chmur jeszcze całkiem sporo, a od niedzieli już dużo słonecznych chwil i zdecydowanie cieplej w regionie.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Jest 12. SK News, Jakub Koniaczkowicz. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu. Łączymy się teraz z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem. Co udało ci się ustalić?
22: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak spod Wrocławskiej Mazowieckich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
21: Świadkowie zdarzenia są proszeni o kontakt z policją. Prawie 7 tysięcy osób bez wody. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskiem. W wodociągu wykryte przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać w niej posiłków, ani używać do kąpieli. Sanepid prowadzi kolejne badania. Król lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka azjatyckie, samiczka i samiec.
0: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
21: Mówi Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii. Zanim pojawią się na wybiegu, czekają je jeszcze kolejne szczepienia.
2: SK Zamość. Na czasie.
20: I Monika Kowalewicz. Jeszcze dziś zgłaszać się mogą jeźdźcy chętni do udziału w rajdzie konnym w ramach tegorocznego Hubertusa w Lipsku-Polesiu. Mogą sprawdzić się w konkurencjach.
18: Zapraszamy, zachęcamy do przebrania się w stroje nawiązujące do epoki. Strzyżaki, zbroje husarskie, kontusze. Dla najlepiej ubranych jeźdźców przygotowaliśmy dodatkowe nagrody.
20: Mówi sołtys sołectwa Lipsko-Polesie Konrad Serafin. Na miłośników koni czekać tam będą pokazy kawaleryjskie. Impreza w niedzielę, szczegóły na stronie gminy Zamość.
23: Weekend zaczyna się w SC.
24: I wtedy wchodzimy my jak te lwice i lwy nowonarodzone. My po prostu już zaczynamy weekend i ryczymy ze szczęścia z tego powodu.
25: Nie, bym bardziej powiedziała, że może jak Eminem, ale nam do tego daleko. Natomiast będziemy rapować o planach na weekend, do czego też was za chwilę będziemy zachęcać.
24: Dawid Podsiadło i sezon Tate McRae Greedy na dobry początek tej godziny i południa piątkowego.
25: Kasia Węsierska.
24: Michał Hanczak,
25: dzień
24: witajcie.
25: Dzień dobry.

0: na stałe.
1: Z góry chciałam przeprosić PZ-a za to, co się za chwilę wydarzy na antenie, bo chodzić po nim, po domu, nad wodą z naszymi rapsami, to jest trochę, no.
2: No, nie nazwajmy tego, co robimy hip-hopem.
1: Tak bym powiedziała.
2: My robimy rapsy po prostu, a nie jakiś tutaj poważny hip-hop. My rapujemy o tym, co będziemy robić w weekend po to, żeby was do tego wciągnąć, żebyście wy też się odważyli i nam nagrali głosówkę.
1: Miejmy to już po prostu za sobą i lećmy z tym najpierw my, a potem wy.
2: Kto zaczyna dzisiaj?
1: Możesz zacząć.
2: No dobra, to ja zaczynam. O swoich planach będę rapował. Uwaga! Weekend z mikrofonem, ale też trzy prania. Jednak chcę też w miasto na jesienne dania.
1: Dużo masz w tych planach, ja mam zdecydowanie mniej.
2: Nie wiem,
1: to uwaga,
2: robię.
1: Chyba teraz
2: proszę.
1: Ja. Dziś herbata, kanapa, koc i pieski obok. Jutro przed mikrofonem będę nagrywać audiobook.
2: Ładnie, ale też masz dużo planów. Trochę odpoczynku, trochę pracy.
1: Rozciągnęłam to w czasie, żeby się nie zamęczyć, bo inaczej musiałabym w poniedziałek wziąć urlop na żądanie.
2: Czekamy teraz na to, co wy macie w planach. Najfajniej, jeżeli nam to wyrapujecie mniej więcej w tym rytmie. My to potem fajnie zmiksujemy z podkładem, no i za chwilę puszczamy hit w świat.
1: Czekamy na wasze głosówki na eskowym Messengerze i gramy.

0: Zawsze poprawia mi się humor, jak słyszę Shona Paula w Radiu SK Get Busy u nas.
1: I jego kluski w buzi trochę. Cały czas czekamy z kluskami w buzi lub bez na wasze rapsy. Można nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK o planach na weekend. Ciekawy, czy ktoś wyrapuje o tym, że będzie oglądał dzisiaj mecze. Nawet mam już rym. Mogę podpowiedzieć.
0: Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało. To się nie rymuje, ale chciałeś, to masz.
1: Ale że na przykład ktoś wyrapuje, że będę dzisiaj oglądał mecze, jak przegrają Polacy, to się pobecze.
0: No, to jest najbardziej prawdopodobna wersja. Czekamy na te rapsy na eskowym Messengerze, tam nagrywajcie nam głosówki.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie!
9: Co chcecie na obiad?
10: Debola i spirale!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
18: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
19: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: Nie gotowy, ale na trasy koncertowe to jeździ. Song for My Body Isn't Ready w Radiu SK.
1: Będzie u nas na Openerze w przyszłym roku, ale być może ktoś z was też przez ten rok zrobi karierę i dołączy na scenę Openera. Mamy takich raperów wśród słuchaczy.
0: Sprawdźmy, bo nagraliście wasze rapsy na temat planów na weekend, więc jedźmy, drodzy panowie.
1: Zaczyna Kamil.
0: Kamil będzie na początek ze swoimi planami. Może się utożsamicie.
2: Dziś wieczór przed TV wspieramy reprezentację, a jutro z kolegą mam bieg na orientację.
0: Trzymajcie mocno kciuki, reprezentacja pewnie tego potrzebuje.
1: A przed nami kolejny raper.
3: Yo, yo, Janek na mikrofony dziś wbija. Piątek i sobota przy remoncie mi mija. A w niedzielę czas na chill out, więc na saunę się wbijam.
0: Yo. Janek, jak tam dobrze popracujesz przy tym remoncie, to sauny będziesz miał we własnym mieszkaniu.
1: Jakbyś znalazł jeden ręcznik, to może być mój, ponieważ ostatnio mi ktoś zajumał ręcznik na saunie, chciałem powiedzieć.
0: To teraz Janek ma pewnie na ten remont, tam na podłodze leży gdzieś.
1: No tak, on się tylko na szmatę nadawał.

0: What If, Neptunika w Radiu SK. W sumie każdemu można byłoby złożyć te życzenia.
1: Z jakiej okazji?
0: Z okazji Dnia Budowlańca.
1: Dzisiaj jest Dzień Budowlańca.
0: Dzisiaj jest Dzień Budowlańca. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ekspertów w tym temacie. Oczywiście tak trochę sobie zażartowałam, ale skoro nadchodzi weekend, to wiadomo, że każdy Polak zamienia się w budowlańca, bo są rzeczy do naprawienia.
1: Ja myślałem, że będziesz chciała mi złożyć życzenia z okazji Dnia Budowlańca, bo...
0: Budujesz dobrą atmosferę w pracy?
1: Jestem takim pustakiem.
0: Jezu, nie. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: A to promocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
15: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
21: I po reklamie.

0: ale się obudziliście na dzień budowlańca.
1: Temple City w Radiu SK i Ilona, która napisała wiadomość, że ona się właśnie dowiedziała, że dzisiaj świętuje, bo stawia ogrodzenia, więc jest budowlańcem i jeszcze ma urodziny dzisiaj. Także 100 lat i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Budowlańca jednocześnie.
0: Prawdopodobnie Ilona, znając życie, te swoje urodziny spędzisz w pracy, bo Dzień Budowlańca taki właśnie jest, że wszystko miało być na wczoraj.
1: Za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Okolice 20 stopni na niedzielę zapowiadają nam synoptycy w Zamościu i w regionie. Dziś jeszcze nieco chłodniej, ale w kolejnych godzinach więcej przejaśnień przed nami. Do tego nieco mocniej wiejący wiatr. No i wizja dużych utrudnień drogowych, bo od jutra rusza remont ulicy Pawia.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Jest 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach teatru w Inowrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało nożami 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
23: Osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Prowadzone są dalsze czynności procesowe. Mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
22: Relacjonuje dziękuję. Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. To był rekordowy rok na Śnieżce, biorąc pod uwagę temperatury, jakie tam zanotowano dwukrotnie. Na szczycie Karkonoszy padł rekord w czerwcu i w sierpniu. Odnotowano tam 25,8 stopnia Celsjusza. To o cały stopień więcej niż poprzedni rekord.
0: SK Zamość. Na czasie.
2: I Monika Kowalewicz będą goście wspomnienia z podróży, a do tego garść porad, jak się do takich wypraw przygotować. Wszystko to na 12 eskapadach kresowych w Zamościu. Zamojski Festiwal Podróży ruszy o 17.
3: Dla wszystkich, którzy kochają podróże i jeżdżą, ale też dla takich, którzy się niekoniecznie wyprawiają. Przyjeżdżają ludzie, którzy czegoś dokonali, są z tego bardzo dumni, chcą nam o tym opowiedzieć.
2: Mówi Jacek Podkościelny, organizator i zamojski podróżnik. Wśród gości pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. Wydarzenie od 17 w Zamojskim Centrum Kultury Filmowej.
19: Weekend zaczyna się w
24: Esce. Jest weekend i dzień budowlańca. Bartek napisał, że elektrycy też mogą świętować, bo budują napięcie.
25: Tak, zwłaszcza jak się czeka na termin u elektryka, albo potem jak wystawiają rachunek za swoje usługi.
24: My z prądem w kierunku weekendu, 2 po 13, Kasia Wesierska.
25: I dużo energii też dla was mamy, a propos w tym temacie. I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Są takie rzeczy, które by się nie śniły, które można z pracy wynosić, bo o tym dzisiaj z wami też rozmawialiśmy.
1: Na naszej liście dziwnych rzeczy, które przynieśliście z pracy, są między innymi w moim przypadku dynie, szczeniak.
0: Ktoś męża przyniósł, cewnik. Ktoś powiedział, że ból kręgosłupa też mu się zdarzyło przynieść z roboty.
1: No i do tego dołącza jeszcze Norbert. Zapraszamy Norberta z głosówką na Messengerze Eski.
2: Ja kiedyś pracowałem w sortowni owoców i warzyw i nasz szef pozwolił nam zabrać co się chce w jakich ilościach. Ja wybrałem 3 duże arbuzy. Jednego włożyłem do plecaka, 2 do reklamówek i je niosłem. Niestety uniosłem tylko 200 metrów, po czym reklamówki się przerwały.
0: No ale no bo to trzeba mierzyć siły na zamiary.
1: Ja bym tam łyżką zdrapywał tego arbuza za darmo, za to darmo trzeba to zabrać. Jak macie jakieś swoje historie w stylu, co dziwnego załatwiliście albo wynieśliście z pracy, czasami na legalu, czasami niekoniecznie, to zapraszamy z głosówkami na nasz Messenger.
0: Znam takich, którym każą się wynosić z pracy, ale to nic miłego.

0: Przyznaję, że ja czasami z pracy wychodzę ze stresem, ale nigdy mi się nie zdarzyło wychodzić z tym, z czym wy ze swoich prac wychodzicie.
1: Alia nagrała nam głosówkę na Messengerze Eski.
2: Hej, kiedyś do pracy nam przywieźli stare akta jakieś z archiwum do przejrzenia i okazało się, że są w nich pluskwy, więc przyniosłam sobie do domu pluskwy z pracy.
1: Okropnie.
0: No nie polecam, bo po takich doświadczeniach to trzeba pół domu wynosić, żeby pluskwy się nie rozniosły.
1: Jestem bardzo ciekawy, czy czasami na przykład nie przynosimy pluskwy w jakimś komputerze służbowym, jak zabieramy go ze sobą do domu i wtedy szef wszystko słyszy, co o nim mówimy.
0: Dlatego
1: na
0: ja
1: przykład.
0: W domu mówię tylko same dobre rzeczy o swojej pracy, że ją
1: Czekaj.
0: Kocham i szefa też.
1: Ja mam wrażenie, że my tu w studiu mamy podsłuch, bo są mikrofony włączone.
0: Ale teraz to
1: bardzo lubimy naszego szefa.
0: Słyszeli.
1: Bardzo lubimy.
3: Radio SK. Reklama.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
11: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
12: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
13: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
12: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
13: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
12: Łóżka są, matrace są.
13: Sofy i narożniki też są.
12: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
13: No dobra, bierzemy.
12: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
13: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
12: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie.

0: pracy.
1: A w piątki to już w ogóle się zaczynają, bo premier wtedy najwięcej.
2: I za chwilę zagramy wam połączenie dwóch mocy muzycznych, bo z jednej strony duet ze Szwecji Naked, kiedyś mieli taki fajny hit Sexual.
1: A z drugiej strony Portugal The Man, który zasłynął też między innymi na antenie Radia SK takim hitem jak Feel It Still.
2: Oni już ze sobą współpracowali, zobaczymy co teraz dla nas przygotowali. Some Kind of High to jest nowość, którą teraz wam zagramy.
1: Ja bardzo dobra na weekend, tak uważam, a nieskromnie, więc teraz już gramy.

0: Czy ty też słyszysz w tym hicie od lat?
1: Saksofon, słyszę.
0: Saksofon też, ale tam jest taki pan, który mówi u mnie i to jest zawsze takie pytanie, u kogo dzisiaj impreza na przykład? U mnie,
1: jakby co, to u mnie nie.
0: U mnie też nie, bo u mnie trzeba najpierw posprzątać, także ja dzisiaj chętnie się wproszę do kogoś.
1: Gdybyście coś organizowali, to zapraszamy, możecie nas zaprosić. Nie obiecujemy, że przyjedziemy, bo jesteśmy w takim wieku, gdzie najchętniej chcielibyśmy, żebyście odwołali w ostatniej chwili, dzięki czemu będziemy mogli zostać na własnej kanapie.
0: Weekend zaczyna się westem, my już w weekendowym nastroju. Mamy nadzieję, że wy już chociaż trochę też. Fuka i Vito Bambino za chwilę.
1: Zabiorę cię tam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: I po reklamie.

0: ładnie nam zagrali na koniec.
1: Fastboy Music Sounds. Nie wiem, czy będzie ten dźwięk słychać.
0: Zamknął laptopa. Zamknąłeś laptopa, dlatego tak dziwnie zaakcentowałam.
1: Tak, bo przenoszę się teraz do drugiego studia, żeby go otworzyć.
0: A, dobrze, że to powiedziałeś, bo zakładam, że nie wszyscy mogli to już o tej godzinie zrobić.
1: Za chwilę z wami Sonita i Korościel od 14. Dobrego weekendu wam życzymy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Uwaga, Biłgoraj! To już nie zapowiedź! Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Chociaż popołudniowy szczyt komunikacyjny na zamojskich ulicach dopiero przed nami, to już na wysokości szkół możecie zauważyć większy ruch pojazdów i pieszych. Uwaga też na trasach regionu. Od jutra remont ulicy Połowiaków w Zamościu. Będą spore zmiany w organizacji ruchu. Weekend ma być cieplejszy i z przejaśnieniami.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą w Przemyślu ze szczegółami jest Tomasz Widak.
6: Po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali
16: już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
18: Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
16: Jeżeli dziś nie będzie możliwe przedstawienie podejrzanemu zarzutów, prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
20: A dodajmy, według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Cisza wyborcza będzie obowiązywała już od północy. Kierowców czekają kolejne podwyżki. Olej napędowy może przebić 9 zł za litr, przewidują analitycy ePetrol.pl. Z kolei 95 może kosztować ponad 8 zł. Najtańszym paliwem pozostaje LPG. Za litr trzeba będzie zapłacić do 3 zł i 24 groszy.
21: SK Zamość. Na czasie.
22: I Monika Kowalewicz. W Szczebrzeszynie do zobaczenia będą kolory Sycylii. Wernisaż wystawy fotografii Aleksandry Baranowicz ruszy o 17. Autorka zaprasza do udziału.
23: Wystawa jest efektem mojej działalności podróżniczej, ale też w zamojskiej grupie fotograficznej będę mogła teraz zaprezentować ją w Szczebrzeszynie.
22: Mówi Aleksandra Baranowicz. Fotki będą prezentowane również w październiku w Centrum Muzealno-Edukacyjnym przy Sądowej w Szczebrzeszynie. A w zamojskiej synagodze fotografie, dokumenty oraz wspomnienia tworzące obraz Zamościa, którego już nie ma. O 17 opowieść o żydowskim Zamościu, wystawa połączona z promocją książki.
21: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: To witajcie kochani, to już weekend, 3 minuty po godzinie 14. Jesteś w weekendowym nastroju, Cinek?
25: Jestem w weekendowym nastroju.
24: Wpadłem, a udowodnij.
25: Na genialny pomysł wpadłem, szukam sobie blond peruki, bo na Halloween się przebieram za Skolima.
24: Za Skolima?
25: Dobry pomysł, co?
24: No właściwie tylko blond peruki.
25: Znaczy nie, może nie tak, za grubego Skolima, o tak.
24: Słuchaj, Cinek, ja jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju. No. Na początek naszego programu mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, pod warunkiem, że nazwisko wykonawcy będzie się rymowało ze słowem sadło.
25: Dobrze, to poproszę ostatnią nadzieję, Sanach i Dawida Podsiadło.
24: Proszę uprzejmie.
26: Miau.

0: Katy Perry w Radio SK. Piątek, weekend, ale mamy teraz bardzo ważne informacje dla młodych rodziców. Uwaga, młodzi rodzice, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził łóżeczka dziecięce. W ponad połowie modeli wykryto wady.
1: Ale żebyś wiedział, słuchaj, one mają, te łóżeczka mają wady.
0: Jakie wady?
1: Po pierwsze są za małe. Z jednej strony mi głowa wystaje, z drugiej strony nogi. Ten stelaż jest za cienki, wiesz. Jak tak padam to łóżko, to się łamie od razu. Plus jak sobie tam narzucam gryzaczków, to one leżą pode mną, to mnie wszystko pije, to jest bardzo niewygodne.
0: Czyli możliwe, że nawet ponad połowa ma wady.
1: Wszystkie moim zdaniem mają wady.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Weekend się już rozpoczął, proszę Państwa, nie da się od tego uciec. To będzie weekend sportowy. Najpierw Ci powiem, że jutro będzie najważniejsza runda w historii cyklu Grand Prix na żużlu. Bartosz Zmarzyk jutro po raz 7 może zostać mistrzem świata na żużlu, a 7 razy nie był nikt.
1: Nie zrozumiałem ani jednego słowa z tego, co powiedziałeś.
0: Bartosz Zmarzyk, dobra już. 7 raz może wygrać, nikt nigdy nie wygrał.
1: Super.
0: Ale dzisiaj z piłką. Będą zajęcia z piłką. Piłka siatkowa na początek o 17:00.
1: SKS-y.
0: Co jest KS?
1: Jak się nazywały? Szkolne coś tam.
0: A nie, bo mi się, bo wiesz, bo my pracujemy w radiu SK, myślałem, że to o to ci chodzi. SK, S-y, rozumiesz, ale to jednak nie o to.
1: Też fajne.
0: Też fajne, a o 20:45 Polacy grają z Bośnią i Hercegowiną. Moim zdaniem najważniejszy ten półfinał siatkarzy, to jest półfinał Mistrzostw Europy i oni mają większe szanse na zwycięstwo niż nasi piłkarze.
1: Wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: To dwa kraje. Bośnia i Hercegowina.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Krubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
20: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
20: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: I po reklamie.

0: SK Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: przy tej piosence łokcie z samochodów wyciąga się tak daleko, że one właściwie dotykają już chodnika. No nic, kochani, teraz będzie premiera. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To znaczy, że teraz zagramy nowy hit, jeszcze nigdzie nie grany, w żadnej stacji radiowej. To będzie piosenka Taylor Swift.
2: Był już grany w naszej stacji radiowej dzisiaj w nocy, po północy.
0: No to skąd ja miałem wiedzieć, że ja spałem,
2: potem był po dziewiątej grany już w naszej
0: dalej
2: stacji
0: spałem.
2: Radiowej.
0: Skąd miałem wiedzieć?
2: Dobra, pierwszy raz, niech będzie. W ogóle sama Taylor Swift tego jeszcze nie słyszała.
0: Tak, i Taylor Swift słynie z tego, że zanieczyszcza środowisko. Ona wszędzie lata samolotem. Ona z ogródka do salonu lata samolotem.
2: Mi się to bardzo nie podoba, od razu ci powiem.
0: Ja wiem, bo ty lubisz ekologię.
2: Tak, i ja postanowiłem skomentować tę jej nową piosenkę, którą za chwilę zagramy, Patient Zero. Skomentować w internecie, tak żeby jej poszło w pięty,
0: okay,
2: a propos tego latania, bo jestem ekologiem.
0: Oczywiście.
2: Z zamiłowania. Tylko ja nie lubię komentować, rzucać słów na wiatr. Lubię się przygotować do takiego komentarza.
0: Rozumiem, chciałem pomóc, tak?
2: Tak, przygotowałem sześć wersji, powiedz mi, która jej najbardziej pójdzie w pięty.
0: Okay.
2: Uwaga, Taylor Swift lata prywatnym odrzutowcem tak często, że zamontowała w nim drzwi obrotowe.
0: Fajne, fajne. Dawaj dalej.
2: Taylor Swift dzieli się loty na międzynarodowe, krajowe, miastowe i osiedlowe.
0: Też fajne.
2: Mocno. Czy nie za ostro?
0: Nie, nie, nie, ale dawaj dalej.
2: Taylor Swift na co dzień nie nosi torebki, tylko bagaż podręczny.
0: Mój faworyt na razie.
2: Wokół Taylor Swift zrobiło się ostatnio bardzo gorąco. To efekt cieplarniany.
0: No, trzeci był lepszy.
2: Taki trochę za mądry ten komentarz.
0: Tak, dlatego nie zrozumiałem.
2: Jak portale piszą, że Taylor Swift wylądowała z kimś w łóżku, to nie jest metafora. Rozumiesz?
0: Fajne, no.
2: I ostatni to jest takie zagadka. Aha. Wiecie, jak fani Taylor Swift śledzą jej karierę?
0: Nie wiemy.
2: Po śladach węglowych. Gramy!

0: Ale to fajnie, plumka i tak palce na kierownicy chodzą. Oczywiście u kierowców, bo ci, którzy akurat nie są za kierownicą, to im palce mogą chodzić gdzie tam sobie chcą, co
1: no,
0: nie?
1: No chyba, że sobie chodzą ulicami, chodnikami i spacerują z kierownicą w ręku, to też tak można.
0: Też tak można, nazywamy ich wariatami, ale mają prawo sobie chodzić
1: nie,
0: z kierownicami.
1: W kryzysie normalności to są.
0: Jak jest hobby horsing, to dlaczego nie ma na przykład, wiesz...
1: Hobby caring.
0: Hobby caring, żeby ludzie chodzili z kierownicami po ulicach. Proszę Państwa, za chwilę będziemy grali piosenkę Måneskina w Radiu SK i Cinek przygotował niezwykłą ciekawostkę na temat tego artysty.
1: Artysta wyszedł za żonę, wziął ślub w Montalcino włoskim. Ładna, tylko nie wiem, kto jest ładniejszy, czy on, czy ona.
0: No.
1: On się nazywa Daviano David, a ona się nazywa Dove Cameron, czyli Dove to jest gołąb, nie? Gołąb
0: tak.
1: Cameron się nazywa.
0: Dove Cameron Måneskin, ona teraz będzie dwojga nazwisk.
1: Nie, ona będzie teraz Dove David.
0: Dove David. Ale proszę Państwa, Cinek nie chce tego powiedzieć, natomiast ja tu jestem od tego, żeby wyciągać takie informacje, bo Cinek był kiedyś świadkiem sytuacji, kiedy Doda, polska artystka, próbowała tego Måneskina na jakimś festiwalu
1: oderwać. To była prywatna moja rozmowa z panią Dorotą Rabczewską.
0: Nie obchodzi mnie to.
1: Dobra, opowiadam. To był jakiś festiwal, tam grał Måneskin i też grała Doda. I ona została na próbie generalnej, gdy miał pojawić się Måneskin i wystąpić. I ja mówię, a ty co, przyszłaś zobaczyć Måneskin? On mówi, tak, bo to będzie mój nowy chłopak. Znaczy, jeszcze się zastanawiam, nie? Pogadaliśmy chwilę, że to taki przystojny mężczyzna. On przyszedł na scenę, ona wstała i mówi tak, to nie będzie mój chłopak. Ja mówię, dlaczego? Za chudy, złamałabym go w pół.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
15: Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Demola i spirale.
18: Pierogi z serem.
19: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
1: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
19: I po reklamie.

0: Poza tobą nic, to Liwka, skąd popiwka. Myślisz, że ona by się obraziła, jakbym tak powiedział?
1: Myślę, że tak. Co gorsza, ty tak powiedziałeś. Co gorsza, wiele wskazuje na to, że ona słuchała i z duetu Sońta Korościel ona teraz zdecydowanie woli Korościela. Pozdrawiam cię, Liwka, jesteś super. Poza tobą nic, tak, to do ciebie, Liwka.
0: Tak, ale co z tymi piwkami?
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
0: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Na takich ulicach jak Kilińskiego, Piłsudskiego, okolice Lwowskiej czy Aleje Jana Pawła II w Zamościu wzmożony ruch pojazdów, uwaga, także na pieszych, a od jutra remont poowiaków, będą zmiany i utrudnienia w ruchu, temperatura w nocy spadnie w okolice 10 stopni.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Minęła 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla 33-latka, który postrzelił funkcjonariusza na służbie. Do zdarzenia doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. Więcej wie Błażej Stachewicz. Jakie zarzuty usłyszał zatrzymany?
17: Usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
18: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Jeszcze dziś prokurator złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie.
17: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany.
18: Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej.
17: 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
16: A przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne w wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania dwóch zaginionych. zaginionych. Według wstępnych ustaleń służb przyczyną jest wyciek gazu. Z pasji tuningują swoje samochody. Mowa o uczniach sądeckiej samochodówki. Czterema kółkami chwalili się na szkolnym zlocie.
13: Kilka osób się pytało o samochód. Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegów?
19: To jest miecz Artura. Jak się go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
20: Wydech głównie, przelot. Mapa jest zrobiona na 180 koni.
16: Z uczniami rozmawiał Michał Rejduch. W tym roku było ponad 30 samochodów.
21: SK Zamość News.
22: I Monika Kowalewicz, od jutra część ulicy Połowiaków będzie nieprzejezdna. Chodzi o remontowany odcinek od Przemysłowej do ronda przy cmentarzu. Wykonawca nie zdecydował się na wahadło i zamyka tam ruch.
23: Możemy zrealizować inwestycje sprawniej i bezpieczniej.
22: Mówi Marcin Basak z przedsiębiorstwa robót drogowych w Zamościu. Prace na zamkniętym odcinku mają trwać do końca roku. Lubelscy terytorialsi szkolili pracowników Urzędu Marszałkowskiego z reagowania kryzysowego. 52 urzędników doskonaliło się z pierwszej pomocy, szykowania plecaka ewakuacyjnego, orientacji w terenie oraz podstaw survivalu.
24: Sońta i Koroście.
25: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
26: 2,5 minuty po godzinie 15, czyli jako, że weekend zaczyna się wesce, to można, myślę, już powoli opuszczać stanowisko pracy, dawać kitę albo dzidę, nie wiem, co wolicie dawać.
27: Po prostu opuszczać stanowisko pracy, Marcin. Mówię, jaka kita, jaka dzida? Człowieku, jesteśmy w radiu, jesteśmy dziennikarzami radiowymi.
26: To jest bardzo modne.
27: Mhm, ciekawe, jak długo
26: popracujesz. Dawać dzidę to będzie młodzieżowe słowo roku teraz.
27: Tak, a ty jesteś w śpiulkolocie, obrzydliwe.
26: Dziękuję.

0: Alex Warren, Fever Dream w Radiu SK. 11 minut po godzinie 15.
1: Dzisiaj jest 25 września, czyli powoli, cinku, dobiega końca pierwszy miesiąc naszej wspaniałej pracy w Radiu SK. No i słuchacze cały czas coś robią pierwszy raz z Eską, bo my tu jesteśmy pierwszy raz. Są kolejne zgłoszenia, na przykład pani chciałaby po raz pierwszy pójść na grzybobranie i potrzebuje kozika.
0: Kozik to jest taki mały nożek do grzybów.
1: Tak.
0: A dlaczego się kozikiem tnie, a nie ukręca, że tak powiem, u podstawy?
1: A bo jak ukręcisz u podstawy i wyrwiesz z korzeniem, to później chyba nie wyrośnie ten grzyb. A kozikiem, jak utniesz go przy samej...
0: Czyli jak go ukręcę, to ja mam grzyba, a nikt inny już nie ma grzyba, tak?
1: Zabrzmiało to lekko niefortunnie, ale prawdziwie. Czekamy na...

0: Shakira w Radiu SK. Shakira, czyli towar eksportowy numer 2 z Kolumbii.
1: Słuchacie Radia SK, mamy 25 dzień września, piątek. I dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień budowlańca.
0: O!
1: I wiesz co, na budowie zawsze gra radio, więc to na pewno są wierni nasi słuchacze, więc myślę, że powinniśmy powiedzieć coś miłego. Natomiast jest 17 po 15, więc ja myślę, że tam już zostały tylko puszki.
2: To też, ale niektórzy pracują dłużej. I powiem Ci, że jak ja słyszałem taką teorię, że jak kobieta czuje się lekko niedowartościowana, to powinna przejść się tam i z powrotem obok budowlańców.
1: Ale powiem Ci, że na mnie też to działa, jak mi znają.
2: I oni... Także zapraszamy, budowlańcy są super.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia w FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
12: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, dokładnie w 17:30. SK po raz pierwszy to taka zabawa, w której na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować, a my potem robimy grzeczny przelew. I w tej sprawie napisała do nas Jola. Cześć Jola.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Jolu. Czytamy w twoim zgłoszeniu. Chciałabym zabrać całą rodzinę w zagraniczną podróż do Katowic. Czy to by się nie pomyliło nic, Jolu?
1: Znaczy, chciałabym zabrać na obiad do restauracji.
0: Aha, a za granicą, tak? To skąd jesteś? Gdzie mieszkasz?
1: Ja mieszkam w Sosnowcu.
2: A, i chcesz na zagraniczną do Katowic. Wyjaśnij te zawiłości może.
1: To jest Nikiszowiec i wszyscy się śmieją właśnie, że do Katowic to za granicę jedziemy.
0: Aha, w takim razie, czy masz paszport, czy Katowice są w strefie Schengen?
1: W strefie Schengen.
0: A, czyli obejdzie się bez paszportu.
2: Całe szczęście. Czyli chcesz zabrać rodzinę za granicę do Katowic na wystawny obiad, tak?
1: Tak.
2: Co będzie podawane? Co chciałabyś, żeby było podawane? Może musimy kelnera
1: uprzedzić.
2: Nie
1: wiem, coś dobrego.
0: No może rolada, co? I kluski?
1: Chcieliśmy, myślę, że tak.
2: A wy chcecie takie śląskie jedzenie, modro, kapustę i takie różne?
1: Tak, tak.
2: Okay.
1: Spróbować śląskiego jedzenia. Jest to restauracja na Nikiszowcu.
0: A powiedz mi, byłaś kiedyś już za granicą, na przykład we Wrocławiu?
1: We Wrocławiu nie.
2: Dobrze, Jolu, wiesz co, my tutaj czytamy, że ty potrzebujesz 800 zł. To rzeczywiście solidny obiad, ale możemy to zagwarantować. 800 zł dla Joli na podróż zagraniczną z pełnym wyżywieniem.
1: Gratulacje! Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego, baw się dobrze, pozdrawiamy.
0: Jedź ostrożnie, puść sygnał, jak dojedziesz. Pa!
2: Pa!
1: Pa!

0: Sanach i Cicho Sza w Radiu SK. Wszystko fajnie, pięknie, aż tu nagle zadzwoniła moja żona. No i masz.
1: I co się stało?
0: No, nic, no.
2: Piątek! Piątunio! Jest! W końcu wyszłam z pracy i jadę do domu.
3: Super.
2: Życzę miłego piąteczku.
3: Dziękujemy bardzo. Madzia Korościela się bardzo cieszy, bo mąż wyjeżdża na żurze, prawda?
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
9: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
8: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
9: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
8: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
9: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglo Drew.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak.
10: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
16: Widzimy się w klubie!
9: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzz Persuades w Radiu SK na chwilę przed godziną 16.
1: A po 16 Państwa Miasta, czyli taka zabawa, w której my wymyślamy kategorię, dajmy Wam literkę, a Wy odpowiadacie i wygrywacie gadżety Radia SK. Dzisiaj będzie literka E.
0: Jak co? Jak SK.
2: No dobrze,
0: wiadomo.
1: No, w każdym razie może jakąś próbną kategorię, coś łatwego Ci dam. Mieszka w iglo na E.
0: Mieszka w iglo na E?
1: No.
0: Eustachy, Eskimos.
1: Tak, Eustachy słynny, tak. Słynny Inuita.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: SKPL. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Ruch na większości zamojskich ulic i krzyżówek intensywny. Trzeba uważać na pieszych, uważnie patrzcie w lusterka, no i też na policyjne patrole. Przez cały weekend kontrolować będą kierowców. Od jutra remont ulicy Połowiaków. Będą duże zmiany w organizacji ruchu w Zamościu.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Jest 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie trafi dziś do prokuratury. Biegli stwierdzili objawy choroby psychicznej.
23: Stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych. Wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
22: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Śledztwo w sprawie ataku trwa. Na podstawie zebranych to tej chwili dowodów, prokuratura ma już zarzuty, jakie chce postawić. To zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Policjantom udało się zatrzymać nastolatka. Poszukiwania trwały od rana.
0: Kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci. Jest on już bezpieczny w ich rękach.
22: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Chłopiec czeka na rodziców. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. A z naszych nieoficjalnych ustaleń nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek.
2: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, 2 pompy, oczywiście w nosze, oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest w szpitalu.
22: Mówi ratownik Anna Łobuda. Ambulans ruszy w teren za kilka tygodni.
3: SK Zamość News.
19: I Monika Kowalewicz. Zamość kusi atrakcjami także poza sezonem turystycznym. Okazja, by się przekonać od 23 do 25 października podczas akcji Weekend za pół ceny. Restauratorzy, hotelarze i instytucje kultury szykują oferty ze zniżkami. Lista partnerów jest na zcizamość.pl. Do przedyskutowania jest 12 punktów, w tym jazda na hulajnogach elektrycznych po Zamojskim Parku Miejskim. W poniedziałek kolejna sesja Rady Miasta.
24: Też zarządzenia wyborów na przewodniczącego zarządu osiedla Stare Miasto.
19: Mówi rzecznik Zamojskiego Ratusza Jacek Bełz. Poniedziałkowa sesja w sali Konsulatus.
25: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
26: To my, 3 minuty po godzinie 16, a skoro po 16 to będziemy grali w Państwa Miasta. Cinek wymyślił durne kategorie, ale serio, absurdalnie durne.
27: Nie, są bardzo głupie, a tak.
26: Dokładnie. I oczekujemy na graczy, graczki, graczów, graczowie ONO. Proszę się zgłaszać na eskowym Messengerze i koniecznie zostawiać nam swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić. Będą nagrody. Jakie przygotowałeś nagrody, Cinku?
27: To będzie butelka albo torba. Wygrany wybiera, co wybiera.
26: No,
27: co
26: dokładnie.
27: Wygrywa.
26: Eskowy Messenger. Ja już będę mówił, Cinek, a ty spokojnie weź oddech i szykuj się na konkurs.
27: Zasapałem się od mówienia.

0: Blessings w Radiu SK. Calvin Harris. Każdy Calvin Harris jest dobry, ale dobry Calvin Harris jest świetny.
1: Co ty gadasz? Ja w ogóle nic nie zrozumiałem.
0: To nie ja powiedziałem, to Paulo Coelho powiedział, ale ja się absolutnie z tym zgadzam. 13 minut po 16 gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Jak zwykle po 16 gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z panią Katarzyną. Cześć Kasiu.
3: Witam serdecznie.
1: Kasiu, poznajmy się. Czym się zajmujesz, kochana?
3: Ja pracuję w fabryce szkła.
1: W fabryce szkła? To pięknie. Robisz kieliszki, lampki, czy na przykład jakieś takie kubły?
3: Okna.
1: Okna, aha, okej.
3: Okay. A dokładnie ramki do okien.
1: Zapomniałem, że okna też są ze szkła.
0: Bo mieszka bez okien, także wybacz mu.
1: Mieszkam w domu typu kabriolet. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć Przemysław.
4: Cześć, witam.
1: Przemko, a czym ty się zajmujesz?
4: Ja też ze szkłem mam coś wspólnego, bo sprzedaję napoje w szklanych butelkach.
1: Wow, to szykuje nam się szklany konkurs, że tak powiem. No nic, Cinek, dawaj zasady, tylko spokojnie i powoli.
0: No spokojnie, nie gryź państwa. Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta, czyli my wymyślamy kategorię i dajemy wam literkę. Dzisiaj to jest literka E.
1: Jak co?
0: SK. Aha. Na odpowiedź zawsze macie 3 sekundy. Odpowiadacie nawzajem, ale uważajcie, bo odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Jak ktoś już powiedział na jedną kategorię SK, to już druga osoba nie może tego powiedzieć.
1: Powiedzieć SK Rock.
0: Tak. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika i wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Kasia, a potem Przemo. Gotowi?
4: To jest.
3: Oczywiście.
0: No to fajnie. Co gramy? Zaczynamy od Katarzyny. Literka E, kategoria coś ładnego.
3: Eklerki.
1: Eklerki są ładne i pyszne. 1-0 dla Kasi.
0: Przemku, twoja kategoria. Coś brzydkiego.
1: Ajajaj. Mógł być Edward Miszczak na przykład.
0: To jest jakby kwestia gustu. Co byś nie powiedział, byśmy ci uznali. No ale czas minął.
1: 2-0 dla Kasi.
0: Kasiu, twoja kategoria. Słowo, w którym można zrobić błąd ortograficzny.
3: Elefant.
1: Telefon?
0: Telefon nie jest na E.
1: Właśnie.
3: Elefant.
1: Elefant?
0: Elefant.
1: Ale to jest nie po polsku. A poza tym było po czasie. Kasiu, no już naprawdę. Jeden punkt jest dla Przemka, 2-1 dla Katarzyny. Przemek, jak teraz odpowiesz, to wyrównasz i będzie dogrywka.
0: Gramy. Uwaga, Przemku, twoja kategoria. Słowo, które wywołuje uśmiech.
4: Emocja.
1: Emocja wywołuje uśmiech, jeżeli to jest szczególnie emocja typu radość.
0: To prawda, czyli słowo radość.
1: 2-2, dogrywka.
0: Kategoria dogrywkowa będzie wspólna dla was obojga. Ja powiem, jaka to jest kategoria. Nadal obowiązuje literka E. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię. Przypomnę, imiona Kasia, Przemek. Aha. I teraz tak, literka E, kategoria dogrywkowa, imię dla psa.
4: Przemek.
1: Przemek pierwszy.
4: Edzio.
1: Edzio, oczywiście, słynny pies Edzio. Przemek wygrywa, wielkie brawa. Uhu.
0: Gratulacje Przemku, mamy butelki Radia SK i torby Radia SK. Którą nagrodę wybierasz?
4: Myślę, że torba mi się to bardziej przyda.
0: Torba dla ciebie, torba. W takim razie butelka dla Kasi. Gratulujemy.
1: Jakby mało miało szkła.
0: Właśnie, w butelkach robicie także tego.
1: Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się, miłego weekendu, pozdrawiamy.
3: Dziękuję.
1: Pa.
2: Państwa Miasta w Radiu

0: 22 minuty po 16.
1: To ty czy ja?
0: Ja.
1: Dobra, bo kochani, to jest Radio SK. Cinek chce teraz na pewno zadać jakieś głupie pytanie. Jestem przekonany, bo widzę, znamy się już tyle lat, że widzę po oczach, że chcesz zadać głupie pytanie.
0: Znalazłem odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu z nas.
1: Aha.
0: Jak przechowywać jajka?
1: Michale, normalnie.
0: Jak przechowujesz jajka?
1: Nie prowokuj, to jest pytanie. Normalnie kupujemy w sklepie jajka, wsadzamy z żoną do lodówki.
0: Otóż nie, Michale. Tak, aha, w lodówce lepiej niż na blacie.
1: Aha.
0: W tej wytłaczance lepiej niż bez wytłaczanki.
1: A po co mi ta wytłaczanka?
0: Nie mam pojęcia, tylko cytuję eksperta.
1: A kto jest? Czekaj, czy ja mogę poznać nazwisko tego eksperta?
0: To jest ekspertka, Mary Berry, uznana autorytetka brytyjskiej kuchni.
1: Aha, no to teraz, zamieniam się w słuch.
0: Ale jeszcze lepsza rzecz jest, tego nie wiedziałem. Ona mówi, żeby swoje jajka układać czubkiem w dół, tą ostrzejszą krawędzią, bo wtedy żółtko utrzymuje się w tej pozycji centralnej.
1: Aha.
0: I ono tam zostanie, jak je ugotujesz, to będziesz miał żółtko na środku, a nie gdzieś powywalane po bokach.
1: A ja lubię po bokach. Kto lubi czubkiem po bokach?
0: Są jakieś jajka.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
5: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
8: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Weekend się zaczął, przeglądamy dla was kolorowe portale i tam ciągle ten Filip Heiser się ożenił, ciągle to samo, tak?
1: Wiesz, jestem w szoku, że to małżeństwo tak długo przetrwało.
0: Jeszcze trwa, gratulujemy, naprawdę widać, prawdziwa miłość pokonała próbę czasu. Ale ja nie o tym. No. Bo wszędzie piszą, on jest od niej dokładnie dwa razy starszy. On ma 40 lat, ona 20, on jest dwa razy starszy. Moim zdaniem na tym etapie to jeszcze nie jest straszne, ale wyobraź sobie, że jak on jest dwa razy starszy, to jak ona będzie miała 40 lat, to on będzie miał 80. I to będzie dopiero przerażające.
1: Michał, wiesz, co o Jezu, jaki ty jesteś głupi.
0: No tak, ale mimo wszystko fakty jesteś... pozostają faktami.
1: Słuchaj, on ma 41 lat, czyli jak ona będzie miała 40, to będzie miał 82.
0: To prawda, ale powiedz dalej. Jak ona będzie miała 50, to on 100. Jak ona 70, to on 140.
1: 140, no.
0: To jest dopiero patologia. Jak ona będzie miała 100, to on 200, stary.

0: Nelly Furtado i Tim Holland, ale to był duet Promiscuous w Radiu SK za 17 minut, godzina 17, no to można chyba powiedzieć, że weekend już się zaczął.
1: Zdecydowanie, właśnie dlatego za chwilę będzie Thomas Gray w SC.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
9: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
8: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
9: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
8: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
9: Łóżka są, matrace są.
8: Sofy i narożniki też są.
9: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
8: No dobra, bierzemy.
9: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
8: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
9: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
10: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
11: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
12: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
11: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
13: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
10: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: A Little Longer w Radiu SK w piątek na weekend.
1: Tak, za chwilę Gorąca 20 i Michał Sobkowski, a my wracamy kiedy? W poniedziałek. Będziesz?
0: Ja będę na 100%, nie wiem czy ty będziesz. Ja też będę pierwszy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja! Prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak.
4: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Weekend i przyszły tydzień w Zamościu mają być cieplejsze. Od niedzieli też więcej przejaśnień i chwil słonecznych w regionie, ale jak na razie to zachmurzenie jeszcze nam na Zamojszczyźnie dominuje, a na zamojskich ulicach dominują kierowcy w rejonie zamojskich marketów i galerii, ale także na wylotówkach z miasta.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Więcej Mateusz Gołębiewski.
21: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
20: W Fragment obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej całkowicie zamknięty. Przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, a w okolicach są ogromne korki.
0: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Z kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
20: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Rusza walka o finał siatkarskiego Euro. Polacy właśnie rozpoczynają spotkanie ze Słowenią, którzy w ćwierćfinale pokonali Belgów. W drugiej półfinałowej parze Francuzi zagrają z Finlandią. Początek tego spotkania o 21:00.
17: SK Zamość News.
22: I Monika Kowalewicz, będą zmiany w funkcjonowaniu 16 linii zamojskiej komunikacji miejskiej. Od jutra remont ulicy Połowiaków w Zamościu. MZK zmienia rozkłady.
23: 16, 18, 49 skrócone do Piłsudskiego Planty.
22: Mówi prezes MZK Zamość Sławomir Ożgo. Wykaz zmian jest na tablicach przystankowych i stronie MZK. Orliki na Lubelszczyźnie będą remontowane. Ponad 12 milionów złotych trafiło do regionu na rozwój infrastruktury sportowej. Modernizacja obejmie na przykład kompleksy przy Armii Krajowej, w Zwierzyńcu, przy Kościelnej w Wysokiem czy Orlik przy Zamojskiej w Krubieszowie.
17: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
24: Zanim, szanowni państwo, odliczymy 20 najpopularniejszych hitów w Polsce, co rozpocznie się o godzinie 18, to odliczać będziemy sety wygrane przez Polaków w półfinale Mistrzostw Europy, dobra? Ze Słowenią. Tak będziemy odliczać raz, a potem dwa, a potem trzy. Każdy punkt, a później każdy set. Jeśli chodzi o trzy, to na trzecim w zeszłym tygodniu od razu daje znać MJ Deli i Deli Supreme. Pozycja numer 2 gorącej 20 Radia SK. Swedish House Mafia, Lickily i Happiness is So Sad. I najpopularniejszy hit w naszym kraju, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. I wcale nie będzie później, tylko będzie teraz. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.
25: Radio SK. Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Ależ to będzie mecz. Już teraz wiadomo, 6-5 prowadzimy w tym momencie ze Słowenią, ale to nie, to nie jest łatwa sprawa. Będę dawał znać za każdym razem oczywiście, jak tam się posuwa ten wynik. Britney Spears przed chwilą, czas na świeżynkę, numer, który stanie się propozycją do listy hitów Radia SK po tym dzisiejszym notowaniu. Wokalistka formacji Blackpink, czyli Rosé, dała nam się poznać 2 lata temu, a paty, tym numerem razem z Bruno Marsem. Później było m.in. Toxic Till the End, a teraz powrót numerem New Trick, Rosé.

0: pozdrowienia mi dla fanów Formuły 1. From the F1 The Movie, czyli Just Keep Watching, Tate McRae. Zmieniamy dyscyplinę sportu, Mistrzostwa Europy w siatkówce, półfinał i Polacy prowadzący. Teraz to już nie wiem, poczekajcie, zaraz się wyświetli. O, 12-9, bardzo ładnie. Za chwilę Illenium i Ellie Goulding, obiecuję, że nowa Roxy, czyli jesień trwa bez końca, na pewno do godziny 18 wesce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
10: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
11: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
10: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
11: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
10: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
11: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: 21 do 19 dla Polaków. W tym pierwszym secie skoczyliśmy na kilka punktów, ale teraz reprezentacja Słowenii wróciła do gry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale ja tu bardziej od hitów jestem niż od tych hitów siatkarskich, od hitów muzycznych. Możemy śmiało powiedzieć, że lato skończyło się definitywnie, a skoro tak, to zaczęła się jesień i niektórzy twierdzą nawet, że jesień trwa. Do takich osób należy Roxy. W środę, w pierwszy dzień jesieni zagraliśmy premierowo jej numer Jesień trwa bez końca i teraz zagram ten numer ponownie. Ale zanim to zrobię, to jeszcze o to.
2: Hejka kochani, to Roxy, słuchajcie mojego najnowszego singla Jesień w Radio SK.
0: Tak? Zgadza się, tam na końcu to, co słyszeliście, to był buziaczek dla was.

0: the answer.
1: Morandi Angels. Hity zawsze na czasie u nas. Love is the answer. Pod tytule, czyli miłość czy odpowiedź. Co jest odpowiedzią na dobrze grających Słoweńców? W tej chwili mamy 24 do 22. 24 do 23. Mieliśmy piłkę setową, ale obronili ją Słoweńcy. Dobra, nie będę przedłużał. Gramy dalej za chwilę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje nocą. Obiecuję, że nowy Michel Schulte Cover You w Radiu SK do 18 na pewno. O krok od wygrania tego pierwszego seta jesteśmy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Reklama.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
5: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Pierwszy set wygrany do 23, w drugim wygrywamy 7-5. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tacy nie do zatrzymania jesteśmy. Sia, Unstoppable.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz pan z Niemiec. Tak, to ten kraj, który z nami przegrał siatkówkę ostatnio. Z Niemcami zawsze fajnie jest wygrać, co? Michel Schulte, szanowni państwo, znany dobrze z Antyneski, chociażby z hitu Bye Bye Bye z You Know Das. Próbuje z kilkoma singlami. On w ogóle w The Voice niemieckim kilkanaście lat temu zajął trzecie miejsce. Później nawet reprezentował Niemcy na Eurowizji. A teraz wraca numerem Cover You i gram ten numer właśnie teraz.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Numer, który z sukcesami pojawiał się w gorącej 20 Radia SK całkiem niedawno. Igor Herbut, Zalia, no i oczywiście Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Nareszcie Polacy 15, Słowenia 12. Dobra, 13, no. 15 do 13 w tym drugim secie. Przypomnę, Mistrzostwa Europy i to jest już naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, bo to jesteśmy w półfinale, no nie? I jesteśmy tuż przed gorącą 20, którą za chwilę odpalam, odliczamy te 20 najfajniejszych numerów w Polsce już dosłownie za chwilę.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w 3. edycji certyfikacji Marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do Marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej Marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
11: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
12: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jutro o poranku w Zamościu ruszy drogowa rewolucja. Mam na myśli pierwszy etap przebudowy ulicy Pełowiaków. Będą objazdy dla kierowców. Zmienią się też trasy autobusów MZK Zamość. Sprawdźcie to w rozkładach. A weekend ma być cieplejszy. Od niedzieli też dużo chwil słonecznych w regionie.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Minęła 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poseł PiS Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, a przypomnijmy to pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą poseł Moskal jest zamieszany. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał 4 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek usłyszał zarzuty, trafił już do aresztu. A do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia. Kierowca odjechał bez udzielania jej pomocy.
19: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: SK Sport News.
18: Pierwszy set dla biało-czerwonych. Trwa walka o finał siatkarskiego Euro. W spotkaniu ze Słowenią Polska prowadzi 1-0 w setach. Trwa drugi set.
10: I 19-18 w drugim.
18: A już niebawem na PGE Narodowym mecz Polska i Bośnia i Hercegowina. W ramach Ligi Narodów selekcjoner Jan Urban zdradził, że w składzie Polaków możliwe są niespodzianki.
0: No wydaje mi się, że będziecie jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
18: A początek meczu o 20:45.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz. Zamościanie uczczą 87. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W programie niedzielnych obchodów m.in. poranna msza i okolicznościowe wystąpienia, a o 17:00 w klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego koncert pieśni Powstania Zamojskiego Wstęp Wolny. Również w niedzielę trzecia edycja Hubertusa w Lipsku-Polesiu. Będzie rajd konny, jarmark hubertowski, gotowanie na żywo i pokazy sokolnicze.
20: Będą przedstawiciele wielu instytucji związanych z samym lasem.
15: Mówi Jarosław Kuchta z gminy Zamość. Hubertus w niedzielę od 11:00 w Lipsku-Polesiu.

0: Nie 20, a 19 do 19 w tym drugim secie. Od teraz chyba zdobyliśmy kolejny punkt. No żeś, wyświetlcie to, no. No ile tam będzie?
1: 20, nie?
0: No i patrz, no co? No i nie wyświetlają.
2: Jak na złość teraz.
0: Naprawdę, no. Pewnie Westy chcą powiedzieć, jaki jest wynik. Dobra, w każdym razie zdobyliśmy punkt na pewno, bo będziemy bardzo konkretnie serwować. Podekscytowanie tym meczem w Mistrzostwach Europy jest dosyć spore i oczywiście, że będę dawał znać, cóż tam się dzieje na parkiecie, ale póki co... Tak, 20 do 19. Póki co odpalamy gorącą 20. Zaczynamy od Taylor Swift, która wydała tak jakby wersję bis swojego ostatniego krążka, czyli Encore, The Life of a Showgirl. Tam są 4 numery, wśród nich jest Patient Zero. Spotykałam się z grupą znajomych, kiedy jedna z koleżanek opowiedziała nam, że odezwała się do niej nowa dziewczyna swojego byłego partnera, w sensie jej byłego partnera. No i chciała się dowiedzieć, czy w relacji z tym facetem spotkało ją to samo, co go doświadczała ona sama. I Taylor postanowiła o tym napisać piosenkę i Patient Zero gram wam już teraz. Michu Sapkowski. Witajcie. 20 do 20 i 21 do 20 dla Polaków.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Polska-Słowenia 2-0. Juhu! Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 12, dzisiaj na 19. Robin Schulz, We Take It Slow, czyli Bullets w nowej wersji, a wcześniej Oskar Cymes bez końca z 14 na 20. Oskar, który na żywo ten numer śpiewa równie dobrze, jak brzmi nagrany w studiu. Naprawdę. Miałem okazję sprawdzić w ostatni inny weekend. Słuchajcie, jeśli myślicie, że Wiśniewski z Mandaryną to jedyny wehikuł czasu w 2026 roku, to słuchajcie tego. Sugar Babes wracają w oryginalnym składzie. To jest w ogóle niesamowita historia, bo na przestrzeni lat, tam od 1998 roku, kiedy to wszystko się tak naprawdę zaczęło, to najpierw jedną podmienili, później drugą podmienili. W sensie, no one podchodziły i zamieniały się, później trzecią i generalnie z tego pierwotnego składu nie został nikt. No to teraz wyobraźcie sobie, że te trzy z pierwotnego składu w 2019 roku odzyskały, że tak powiem, prawa do nazwy Sugar Babes i oprócz tego, że koncertują, to teraz będą miały nowy album. I numer Ghost premierowo gram już teraz. Sugar Babes, nowe. Wow!

0: Słowenia prowadzi z Polską w trzecim secie 8-5, ale to dopiero początek, szanowni państwo. Sylwia Grzeszczak i Mango z 17, jest na 17, była na 20, a wcześniej z 16 na 18, dziś w gorącej 20 Axwell i Bond, czyli Whatever Turns You On. Czas na kolejną premierę. Sam Felt to jest uznana marka, nie ma co kryć, ale to jest Sam Felt, jakiego jeszcze nie znaliśmy. On, jak sam twierdzi, rozpoczyna zupełnie nowy rozdział, który nazywa Future Tropical, to jest rozwinięcie Tropical House'u i zaprasza Azdis. Azdis, która kilka lat temu miała numer między innymi z Gromim. To było Worth It. A teraz Sam Felt i Azdis właśnie Need That Love premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 16 do 14 prowadzą Polacy. W tym trzecim secie jesteśmy naprawdę o krok od kolejnego finałowego spotkania. To Blow i Talking Body w Radiu SK. To jest jedna z dwóch nowości. Miejsce 15. Wcześniej na 16 też nowość. Poza tobą nic, czyli Liwka. Za chwilę po krótkiej przerwie będzie Age i z Matą oczywiście, czyli R&B Ring My Bell w tej wersji a la duet. Numer, który z miejsca 8 spada na 14. Gram to za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
18: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
19: I po reklamie.

Finał jutro o godzinie 21:00 albo z Francją, albo z Finlandią. Przypomnę, my bronimy w ogóle złotego medalu sprzed lat 3, wtedy to z Włochami, jeśli się nie mylę, wygraliśmy w finale. No piękne rzeczy się dzieją na siatkarzy. Zawsze można liczyć, w przeciwieństwie do niektórych innych polskich sportów zespołowych. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting przed chwilą w gorącej 20 z 18 na 13. To dobry asumpt do tego, żeby przypomnieć o SK Live Remix. Dziś po 20 najpierw dobrze zremiksowane hity, po 23 State of Trance właśnie Armina Van Burena. Później Lost Frequencies, później James Hype, a jutro o północy, z soboty na niedzielę, Cyril, później Robin Schulz. To jest plan na te najbliższych kilkadziesiąt godzin, jeśli chodzi o SK Live Remix. Oczywiście bez przerwy SK Live Remix w naszej aplikacji. Tam jest specjalny stream, który można sobie odpalić. Odpalam teraz numer, który spada z 3 na 12. Ouch! MJ Deli Supreme.

0: Po raz 11 w zestawieniu, tym razem na miejscu 11 z 7. Temple City i Self Aware, numer, który najdłuższy staż ma na ten moment w gorącej 20. Radia SK. Pierwsza dziesiątka, dosłownie za chwilę, szanowni państwo, tam między innymi Somber, Dawid Kwiatkowski i Margaret, Post Malone, Swelly, Zalia, Swedish House Mafia, Zlikel i Tobi Romeo, Niewiera. Zostańcie ze mną, bo warto. Bardzo dobrych artystów mam i bardzo dobre hity. No, w końcu to pierwsza dziesiątka gorącej 20. Radia SK.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
9: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
9: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
9: Na okna?
8: 7 lat.
9: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
9: Wow!
8: Salon Blue, zapraszamy. Sitaniec 89A.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
14: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: najlepsze okazje.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: I po reklamie.
9: Zamość na czasie.
10: I Monika Kowalewicz, ruszył konkurs fotograficzny Zamość Idealny. W kadrze miasto szuka fotek, które trafią do miejskiego kalendarza na przyszły rok. Dotyczyć mają 12 haseł promocyjnych. Jedno zgłoszenie może maksymalnie 3 wybranych. Fotograficzne zajawki realizować można w takich obszarach jak na przykład Zamość Idealny na spacer, rodzinne odkrywanie, regionalne smaki czy Zamość Idealny o każdej porze roku. Autorzy najlepszych prac zgarną nagrody. 12 fotek znajdzie się też w przyszłorocznym oficjalnym miejskim kalendarzu. Czas na zgłoszenie macie do 2 października, 15 mamy poznać wyniki. Aparaty w ruch i do dzieła, a może macie już świetne kadry, które warto pokazać. Szczegóły w miejskich mediach społecznościowych.

Oczywiście, że tak. I takich premier będę miał dla was również sporo po godzinie 19, która właśnie w tym momencie wybiła. Ale wróćmy na chwilę do tego, co działo się w gorącej 20, w pierwszej, w tej dolnej dziesiątce, między 18 a 19. No więc tak, awansowaliśmy do finału Mistrzostw Europy w siatkówkę. To pierwsza bardzo ważna rzecz. Mieliśmy też dwie nowości. Na 16 Liwka, Poza Tobą Nic i Talking Body, czyli Tove Lo, to jest miejsce numer 15. Poza notowaniem Fastboy i Music Sounds, a także Alex Warren i jego Passenger. Pierwsza dziesiątka. Nie będę przedłużał. Bardzo tak smoothly, tak bardzo płynnie między tą dolną dziesiątką a górną porusza się Margaret niczym prima ballerina, bo z 11 na 10. Margaret właśnie. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Toby, Romeo, You Fly High z 5 na 9 w gorącej 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czas na kolejną premierę. Kiedyś został nazwany głosem zagubionego pokolenia. Metzner. Metzner wraca z surową opowieścią o ucieczce, jak czytam, i dowiaduje się od dnia codziennego i relacji, która działa niczym uzależnienie. Metzner, cały blok.
2: Radio SK. Kieszeni, że ten płonie przez panych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

0: Tame Impala i Loser z 13 na 7, gorąca 20 Radio SK. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość z 17, bardzo dynamicznie, bardzo ładnie w górę na 8, Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul. Kiedyś ten numer spopularyzowała Birdie, a teraz bierze się za niego niemiecki DJ i producent Marux. People Help the People, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Państwo to jednak nie odpuścili jeszcze lata. Ostatni dzień lata z 10 na 6 dziś. Gibbs, Ego i For Money. Gorąca 20 radiańska, gramy dalej. Z 9 na 5 też bardzo ładnie w górę. My body isn't ready. Somber.

0: Dance.
1: Połowa duetu Avalon Rockstone, czyli Avalon for Nothing w gorącej dwudziestce premierowo dla was właśnie z tym numerem. A wracając jeszcze na chwilę do Sombra, to będzie okazja go w przyszłym roku usłyszeć w Polsce. Tame Impala w środę, a Sombra w czwartek, jeśli chodzi o przyszłoroczny opener, który na przełomie czerwca i lipca, jak to zwykle w Gdyni. I będzie też Ray. I podobno ma być nawet do trzech headlinerów dziennie, więc naszykuje się naprawdę bardzo dobra rzecz. No i Sombra w Polsce i tym razem chyba naprawdę sobie nie odpuszczę, po prostu... No widzimy się w czwartek na openerze, jak dożyję przełomu maja i czerwca i lipca 2027. Bibi Rexha i Faithless to taki przerywnik muzyczny za chwilę, a później będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret, którzy meldują się z numerem, później ci opowiem z miejsca pierwszego, tym razem na czwartym. Radio
2: SK. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
5: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
8: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
7: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
8: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
7: Łóżka są, matrace są.
8: Sofy i narożniki też są.
7: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
8: No dobra, bierzemy.
7: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
8: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
7: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
9: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
10: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
11: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
10: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
11: 5 lat.
10: Na okna?
11: 7 lat.
10: Na szczelny montaż?
11: 20 lat.
10: Wow!
11: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
12: To będzie ostatnia reklama.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

byli na pierwszym, lądują dziś na czwartym. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w gorącej dwudziestce Radia SK. Jeszcze jedna premiera. Państwo kojarzą? Myślę, że niektórzy kojarzą, ale nie będę grał wam teraz Red Hotsów, chociaż mógłbym nawet chcieć, to by the way, ale za to Armin Van Buren wziął na tapet, a raczej zainspirował się mocno tym numerem. Zresztą posłuchajcie sami. Take Me Home od Armina.

0: Ciekawy, czy ten numer w jakimś remiksie pojawi się dzisiaj podczas State of Trance. Przypomnę, Armin van Buuren podczas SK Live Remix. A teraz już tylko pierwsza trójka.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce trzecie.
0: Z szóstego Post Malone, Swelly i Sunflower.

0: Jakże udane drugie życie tego numeru. Na miejscu trzecim w gorącej 20 Radia SK. Post Malone i Swelly, Sunflower.
1: Gorąca 20. Gorąca 20. Radia SK. Miejsce drugie.
0: A kto tu wraca na podium? Zaja, tylko kochaj mnie z czwartego.

0: Lista hitów Radia SK i miejsce drugie Zalia, tylko kochaj mnie.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka Radia SK.
1: Miejsce pierwsze.
0: Miły smutek, a jednak szczęście. Swedish House Mafia, Lickily, happiness is so sad.

takiej mojej prywatnej liście hitów to jest też top 3 zdecydowanie, bo więc bardzo się cieszę, że wam również się podoba Swedish House Mafia i The Kelly. Na trzecim dzisiaj Post Malone, Swelly, Sunflower, z szóstego na to trzecie, z czwartego na drugie Zalia i Tylko Kochaj Mnie, witamy po raz kolejny na podium i witamy na pierwszym z drugiego Happiness is so sad. Swedish House Mafia i The Kelly. Mam nadzieję, że happiness będzie pełne jutro, późnym wieczorem, kiedy zdobędziemy Mistrzostwo Europy Siatkarzy, tak? Bardzo mocno za to trzymam kciuki. No i wielkie dzięki, dobrego weekendu, moi drodzy. Bawcie się dobrze, chociażby z Escalade Remix, który startuje już za moment, a my słyszymy się w środę, taką mam nadzieję po godzinie 12. Michu Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Signore e signori, mam ważną informację. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
9: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz, u progu kariery stanąć mogą zamojskie dzieciaki. Do wyboru jest konkurs pięknego mówienia, piosenki oraz plastyczny. Można startować we wszystkich, można tylko w wybranej dziedzinie. Zamojski Dom Kultury kończy dziś zgłoszenia do tych zmagań, ale są to zgłoszenia mailowe, więc jest jeszcze ostatnia chwila, by się zdecydować. Do konkursu pięknego mówienia, który odbędzie się 3 października, przygotować trzeba wybrany wiersz Wandy Chotomskiej. Tego samego dnia odbędą się przesłuchania do konkursu piosenki. Tu Zetek czeka na wybrany utwór z dzieci. dziecięcego repertuaru. Jury przyjrzy się też dostarczonym do dziś pracom plastycznym. Laureaci wszystkich tych konkursów prezentować się będą na gali finałowej 11 października.
0: To jest SK Live Remix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.

0: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
1: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
0: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
1: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
0: Łóżka są, matrace są.
1: Sofy i narożniki też są.
0: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
1: No dobra, bierzemy.
0: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
1: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
0: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
1: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
2: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
3: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
4: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: I po reklamie.
8: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Delikartą w Delikatesach Centrum. Patrol. Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
1: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
0: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
1: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
0: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
1: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
0: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
2: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
3: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
4: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
8: Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz, jak poruszają i przemieszczają się mieszkańcy Zamojskiego Zoo Zwierzaka w Ruchu, pokazać trzeba na pracach plastycznych. To warunek udziału w wojewódzkim konkursie pod hasłem Mieszkańcy Zoo w Ruchu, w powietrzu, w wodzie i na lądzie. Zmagania kierowane są do przedszkolaków oraz uczniów podstawówek. Technika jest dowolna, nie trzeba się ograniczać. Rysunki, grafiki czy obrazy. Puśćcie wodze fantazji i uwolnijcie kreatywność. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Do 20 listopada można się zgłaszać. Regulamin i szczegóły są na stronie Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. A ja przypomnę, że do końca września wpadać się do zoo można do 18, od października będzie już czynne do godziny 16.
10: To jest Esca Live Remix. Esca Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości, wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
13: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
12: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
14: I po reklamie.
15: To jest SK Live Remix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sobota wieczór? Zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
11: Widzimy się w klubie!
10: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
12: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Kolekcjoner hitów na czasie. Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
6: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
5: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
6: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
5: 5 lat.
6: Na okna?
5: 7 lat.
6: Na szczelny montaż?
5: 20 lat.
6: Wow!
5: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sobota wieczór, zbierz ekipę i ruszaj do legendarnego klubu w Łabuniach. W każdą sobotę czekają na Was najlepsza zabawa, dobra muzyka, koncerty i parkiet pełen energii.
13: Widzimy się w klubie!
12: Każda sobota należy do nas. Śledź nas na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Już w najbliższą sobotę gwiazda wieczoru zespół Łobuzy. Usłyszycie m.in. hit Ona czuje we mnie pieniądz. Klub w Łabuniach. Do zobaczenia na parkiecie.
14: I po reklamie.
15: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
16: For all the best

0: AstateOfTrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
3: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
2: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
3: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
2: Łóżka są, matrace są.
3: Sofy i narożniki też są.
2: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
3: No dobra, bierzemy.
2: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
3: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
2: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
2: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
2: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
2: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
3: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.
11: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.